0: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta, prawnik i były senator. Pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Iga Świątek nie zagra w finale turnieju w Rzymie.
1: Newsy Rock Radia.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, w tym Dekalogu czy Podwójnego życia Weroniki. A za jeden z nich do filmu Trzy kolory czerwone był nominowany do Oscara. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, z wykształcenia prawnik. W latach 90. zaangażował się w działalność polityczną. Był senatorem kilku kadencji. Spotkanie Piesiewicza z Kieślowskim odmieniło kino Kieślowskiego, mówi krytyk filmowy Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej.
2: Ta współpraca zaczyna się w 1985 roku przy filmie Bez końca i trwa aż do śmierci Kieślowskiego. I w zasadzie wszystkie filmy Kieślowskiego od Bez końca i wszystkie jego największe sukcesy międzynarodowe, czyli serial Dekalog, czyli Podwójne życie Weroniki, czyli trylogia Trzy kolory, to są filmy, do których scenariusze Kieślowski przygotowywał razem z Piesiewiczem.
0: Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Po kontrowersyjnym koncercie techno na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie prezydent Warszawy wycofuje patronat dla cyklu wydarzeń Let's Make Them Care. Stołeczny ratusz wyjaśnił, że we wniosku o patronat nad całym cyklem nie było mowy o organizacji w jego ramach imprezy masowych, w tym feralnego koncertu. Kolejne imprezy w ramach cyklu zaplanowano m.in. w Łazienkach Królewskich i Parku Agrykola. Za zgodę na organizację koncertu stanowisko stracił już dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, Paweł Jaskanis. Pierwsza para jednopłciowa wpisana do rejestru małżeństw. Transkrypcja aktu małżeństwa zawartego za granicą dokonano w Warszawie. Stolica zapowiada, że będzie uznawać małżeństwa również innych par, które o to wystąpią, a na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
3: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem doświadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami. Dziś diesla zatankujemy taniej niż wczoraj. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł 85 groszy. Bez zmian pozostaną natomiast ceny benzyny. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,39 zł. Na benzyny 98 6 zł 98 groszy. Iga Świątek nie zagra o czwarte zwycięstwo w turnieju w Rzymie. Przegrała w półfinale z ukraińską tenisistką Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. Rywalką Świtoliny w sobotnim finale będzie Amerykanka Coco Gauff. Iga zachowa jednak trzecie miejsce w światowym rankingu, a na kort wróci w Paryżu to już za kilka dni. Wielkoszlemowy turniej rusza bowiem 25 maja.
4: O tej porze ruch w Warszawie jest całkiem spokojny, choć przy wjazdach do centrum trzeba już zachować troszkę cierpliwości. Komunikacja miejska jedzie w większości zgodnie z rozkładem, więc naprawdę warto rozważyć autobus albo tramwaj. Kierowcom przypominamy o odstępach, bo poranny pośpiech zwykle kończy się niepotrzebnym hamowaniem i nerwami już na starcie dnia.

0: Rock Radio. Pogoda.
1: Poranek w Warszawie szykuje się raczej pogodny, chociaż dzisiaj ponownie nie zabraknie też chmur i możliwe są przelotne opady deszczu. Będzie jednak troszeczkę cieplej niż ostatnio, bo termometry maksymalnie mają pokazać około 21 stopni w ciągu dnia. Wiatr mamy nadal nieco silniejszy i ciśnienie niskie, więc tradycyjnie możecie rozpocząć dzień filiżanką kawy lub herbaty. Jutro z kolei możemy spodziewać się delikatnego ochłodzenia.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio.
2: Co pana na co dzień najbardziej denerwuje?
3: Budzę się codziennie, otwieram oczy, mówię, znowu w tej Polsce.
0: Powstanie Rock Radia.
4: Dojechaliśmy, proszę państwa, dobre wieści. 15 maja, piątek, 4 po 6 na powstanie Rock Radia. Zapraszają Kajto Ruszczyk, pan od Guziczków.
5: Wraz z Janem Bajorem, Bajorkiem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, tak jest. Jesteśmy razem i razem poprowadzimy dla państwa tę poranną audycję.
5: Oczywiście, że tak,
4: panie redaktorze. Będziemy do 10, czekamy na krakowski starter weekendu. 2 2 4 4 0 66. Czekamy również na głosówki na Messengerze i wspólnie pokonamy trudy poranka. Motley Crue.
5: Patrz teraz.
4: Kickstart my heart.
5: Patrz teraz.
4: Tak jest. No. Zrób tak, żeby membrany wywaliły.
5: Spróbuję.
4: Dobra.
5: Dobra.
4: Dzięki.
5: Proszę.

0: TNT ACDC, 13 po 6 jest Rock Radio, jest klasyka rocka. No i proszę Państwa, Wy jesteście, a przynajmniej mamy taką nadzieję. Halo, prosimy.
1: Cześć, Jan, cześć, Kajetan, Rafał z Krakowa się kłania. Słuchajcie, króciutki meldunek. Jestem 30 minut przed wylotem samolotu do Paryża. Chcę spełniać swoje marzenia. Oczywiście po powrocie znam stosowną relację, no bo to jest takie wycieczka, o której marzyłem kilka lat. Zatem dziś ogłaszam początek weekendu i oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy najlepszego radia na świecie. Trzymaj ta się zdrowo. Hell yeah!
0: Hell yeah! Pari, pozdrawiamy! Bonjour. No, kochany, miejmy nadzieję, że nie poharatasz sobie ust bagietą. W takim razie, kochany, trzymaj się ciepło, Rafałku. Weekend, proszę Państwa, wystartowany. Jak Rafał dzwoni, mówi, że weekend, no to weekend, proszę
2: Państwa. Pytanie, czy Rafał wie, jak jest po francusku powita?
0: Fromage. 2 2 4 4 0 66 i głosówki na Messengerze. Czekamy na Państwa i gramy klasykę rocka. Meredith Brooks i Beach w Rock Radio. Szerokości, kochani.

0: Surrender, Cheap Trick w Rock Radio 29.7, proszę Państwa. No i dzisiaj bardzo aktywni słuchacze przy piątku. Proszę bardzo, 2 2 4 4 0 66. Halo.
1: Hej, cia, Joga z Poznania, nisko się kłania.
2: Proszę.
1: Chciałem się zameldować na zakładzie, ponieważ dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio.
2: Tak jest.
1: No i w tych pięknych okolicznościach przyrody, przynajmniej u nas w Poznaniu, chciałbym przypomnieć wszystkim kierowcom, że światła do jazdy dziennej w taką pogodę nie wystarczają. Hell yeah.
2: Hell yeah. Hell yeah. No faktycznie.
0: Chyba, że się ma automat, prawda, jak ja na przykład.
2: I że się samo przełącza.
0: Samo się przełącza.
2: A, no to ja też mam.
0: New Technology. Pozdrawiamy Jogasa, proszę Państwa, kłaniamy się nisko. Ciekawy tutaj telefon. Widziałem ostatnio nawet taką dyskusję na X w tym temacie, że są auta, które się niby przełączają, a się nie przełączają, prawda? No ale to wszystko zależy, prawda, od pojazdu. Chamba Wamba, Tap Tamping, proszę Państwa, piątek za 27.7. Bądźcie widoczni, to nasz apel. A jak macie złe światła, załóżcie opaski odblaskowe.

Robert Palmer, Addicted to Love w Rock Radio za 19.07. My też jesteśmy addicted, proszę Państwa, od klasyki rocka, dlatego za chwilę Lombard i Steppenwolf. I za moment dowód na to, że w Polsce zdecydowanie bardziej opłaca się łamać prawo niż kończynę. O zmianach, które szykuje Ministerstwo Sprawiedliwości, opowiemy Wam dosłownie za chwilę.

0: Polsce.
1: Na stołecznych drogach panuje coraz większy ruch. W komunikacji miejskiej zaczyna być tłoczno, ale nadal jedzie się nią szybciej niż samochodem. Jeden spokojny ruch kierownicą potrafi zrobić więcej niż 3 nerwowe zmiany pasa. I pamiętajcie, klakson naprawdę nie przyspiesza zielonego, choć wielu nadal próbuje. Szerokości.
0: Radio. Niech rok będzie z tobą.

0: Born to be Wild, Steppenwolf, proszę Państwa, no my urodzeni dziecy, no taka jest prawda, za 9:07, my tutaj popijamy herbatkę, tymczasem kiedy nadal w państwowych szpitalach menu jest delikatnie mówiąc, no średnie.
1: To bardzo delikatnie.
0: W więzieniach, proszę Państwa, idzie nowe. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje szereg zmian w przepisach dotyczących wyżywienia osadzonych, aby posiłki były zdrowsze i bardziej zbilansowane, co oczywiście przełoży się na wzrost ich stawek. No cóż, trzeba dbać o swój żelazny elektorat.
2: Powstanie Rock Radia.

0: Bardzo lubię uderzać z głowy.
1: Każdy jakiś hobby ma.
2: Hell yeah!
3: Powstanie Rock Radia.
4: Każdy ma jakiegoś bzika, proszę Państwa, ale wszyscy mamy jednego, klasykę rocka. Ją gramy w Rock Radio, proszę Państwa, ale teraz czas na newsy.
5: Niespokojna pogoda, są kolejne ostrzeżenia przed burzami. Żałoba w Kijowie po ostatnim zmasowanym rosyjskim ataku. Jutro w całej Polsce, już dziś w Krakowie. Noc muzeów.
3: Rock Radia.
5: Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Zagrzmi w centrum, na wschodzie i południu, w sumie w 10 województwach. Ostrzeżenia pierwszego stopnia, które będą obowiązywać po południu i wieczorem, dotyczą Śląska, Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, województw świętokrzyskiego i łódzkiego, w większości Mazowsza i Kujaw oraz wschodnich powiatów Wielkopolski i Opolszczyzny. Burzą będzie towarzyszył deszcz, silny wiatr do 80 km na godzinę. Możliwy też grad. Niespokojna pogoda ma potrwać do poniedziałku, potem pozostaną z nami przelotne opady deszczu, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
6: Nadal ten porwisty wiatr, lokalnie burze i temperatury będą bardzo podobne do tych z okresu weekendu. Około 20 stopni, natomiast najchłodniej tutaj na zachodzie do 15-16 stopni.
5: Przypomnę, że dziś zimna Zośka, teoretycznie ostatni dzień chłodniejszych dni. W prognozach jednak wielkiego ocieplenia nie widać. Co ważne, nie powinno być już w nocy przymrozków, a pod koniec przyszłego tygodnia ma być więcej słońca. Rośnie bilans zmasowanego ataku Rosji na Kijów, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek. Nie żyje co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci, a niemal 60 zostało rannych. Prezydent Ukrainy informuje, że od środy Rosjanie użyli do ataku ponad 1500 dronów. Zełenski oświadczył, że takie działania Moskwy w żaden sposób nie przybliżają pokoju. Dodam, że w Kijowie ogłoszono piątek dniem żałoby. Decyzja szefa Pentagonu o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie w następstwie krytyki prezydenta Trumpa pod adresem sojuszników, podaje CNN, powołując się na źródła w resorcie. Według Army Times odwołany został przyjazd drugiej pancernej brygadowej grupy bojowej z pierwszej dywizji kawalerii, na który składa się ponad 4000 żołnierzy wraz ze sprzętem. Przedstawiciele polskiego rządu, w tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, dementowali wczoraj informację, by amerykański kontyngent w Polsce miał zostać zmniejszony. Zwiedzanie po zmroku, koncerty, gry muzealne i miejsca na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Już dziś, czyli wcześniej niż w całej Polsce, Noc Muzeów w Krakowie. W muzealną grę będzie można zagrać w Muzeum Armii Krajowej. Będzie ona inspirowana ucieczką Witolda Pileckiego z Auschwitz, mówi rzecznik prasowy muzeum Paweł Stachnik.
7: Należy wcielić się w rolę Witolda Pileckiego, uciec z Auschwitz, znaleźć odpowiednie schronienie i dostarczyć aliantom raport o tym, co dzieje się w tym obozie. Gra jest przeznaczona dla wszystkich, dla rodzin, dla kilkuosobowych zespołów, dla osób indywidualnych.
5: W wydarzeniu bierze udział kilkadziesiąt krakowskich instytucji, a większość wejściówek kosztuje symboliczne 5 złotych.

0: Roka. Sport w Rock Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek przegrała z Aliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6 i odpadła w półfinale turnieju tenisowego w Rzymie. W sobotnim finale rywalką Ukrainki będzie Coco Gauff. Amerykanka w drugim półfinale pokonała Sorana Kirstea. Dziś w Rzymie półfinały turnieju mężczyzn. W pierwszym zmierzą się Casper Ruud i Luciano Darderi, w drugim Jannik Sinner i Daniil Medvedev. Sinner w ćwierćfinale pokonał Andrija Rublowa 6-2, 6-4. Włoch wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił tym samym rekord Nowaka Dżokowicza.

0: Rock Radio. Rock Radio. Drodze.
1: Dzisiaj w związku z koncertem Maty na Stadionie Narodowym możecie spodziewać się utrudnień. Od 17 ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę, a po koncercie możliwe są także zmiany w ruchu na moście Poniatowskiego. Najwygodniej dziś postawić na metro, pociągi i komunikację miejską, szczególnie jeśli nie chcecie zaczynać koncertu od szukania miejsca do parkowania.

0: Tok Radia. Pogoda.
1: Z rana w Warszawie na niebie słońce będzie mieszać się z chmurami. Wciąż możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Będzie jednak cieplej niż ostatnio, bo maksymalnie w ciągu dnia zobaczymy na termometrach około 21 stopni. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, które będzie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro prognozowane jest ochłodzenie i wciąż też możemy spodziewać się przelotnego deszczu. Nieco cieplej ma być od przyszłego tygodnia.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: Będzie zabawa muzyczno-ruchowa pod tytułem Taniec Kwiatów.
0: Powstanie Rock Radia.

0: Rock and Roll All Night i grupa Kiss w Rock Radio. Proszę Państwa, my cały czas kotujemy klasykę rocka, 12 po 7. Tym razem sygnały z Messengera. Halo, prosimy.
1: Cześć panowie, to Tomek Motorniczy z Krakowa.
2: Cześć.
1: Witam ten żysty dzień. Zostało mi 8 godzin roboty. Dzisiaj kręcę się na lajkoniku. Także może będzie spokojnie. Pozdrawiam wszystkich, trzymaj to się, helie.
0: Helie,
2: dziękujemy za meldunek.
0: Tylko żebyś się nie zakręcił, prawda? Wiadomo, kto jest z lajkonikami, prawda?
2: No właśnie,
0: no właśnie. Lajkoniki bywają zdradzieckie. Bad Religion, American Jesus, 12 po 7. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, Kraków odhaczony, proszę bardzo. Ależ mamy dzisiaj sygnał w zewnątrz, proszę Państwa. Startujemy razem. Klasyka rocka w głośnikach i tego się trzymajmy.

0: It's raining again i grupa Supertramp, no może trochę popadać gdzie niegdzie, prawda? Republika i Easy Top, proszę Państwa, za chwilę i za chwilę chyba kolejny słuchacz, który się dodzwonił.
1: Koniecznie, no przecież jest taki ruch.
0: 20 po 7, gramy klasykę rocka.

0: Dress Man i ZZ Top Rock Radio. Szarpnij dresa. 9:08, tak jest. A gdy dresy zszarpiesz, to daj znać, co u ciebie. I sprawdzamy Messenger. Halo, prosimy.
1: Siemaneczko, siemaneczko. Wasz ulubiony autobusiarz melduje się na zakładzie.
2: Ahoj, ahoj.
1: Do weekendu przygotowany, ale właściwie nie do końca, ponieważ maj tutaj w Niemczech to jest najbardziej leniwy miesiąc w roku, bo oprócz 5 weekendów, które w tym roku wypadają, mamy jeszcze dodatkowe 3 dni świąt, więc co 2 tygodnie wypada przedłużony weekend. W tej chwili jest drugi, ponieważ wczoraj było niebo wstąpienie, więc też był dzień wolny.
2: Yes.
1: No i jeszcze mamy 20 któregoś w poniedziałek też święto, zielone świątki, więc kolejny długi weekend.
2: No proszę.
1: No ale cóż, trzeba teraz poleniwić, bo następne święta dopiero w październiku. A więc łączę się w bólu ze wszystkimi rozleniwionymi. Hell yeah!
0: Hell yeah. Pozdrawiamy, ale aż dziwne, bo myślałem, że Niemcy to bardziej powinni być leniwi w lutym.
2: Dlaczego?
0: No, biorąc pod uwagę, co wydarzyło się pod Stalingradem w 43, 2 lutego. To... Pozdrawiamy serdecznie, trzymaj się cieplutko, kochany.
2: Ten, jaki Adasiu... tudek o historii. Pozdrawiamy pana Antoniego.
0: Kapitulacja nastąpiła. Więc myślałem, że w lutym odpoczywają, a tu proszę, jednak w maju. No tak,
2: kurde.
0: Wszystko jasne. Pozdrawiam Adasia, gramy klasykę rocka za 27:08. Def Leppard, let's get right.

0: Beautiful Day, YouTube za 28, tylko za chwilę taki. Kolejny namacalny dowód na to, że film Terminator to już nie jest tylko film. Zaczęło się, szanowni państwo, i to jak? Szczegóły za moment tylko w Powstaniu Rock Radia. Po drodze budka, suflera i rainbow.
1: Rock Radio.

0: drodze.
1: Uwaga kierowcy w Wesołej. Dziś wieczorem zamknięty zostanie przejazd przez tory przy ulicy 1 Praskiego Pułku. Objazd poprowadzi tymczasowym przejazdem na ulicę Żółkiewskiego, więc w tej części dzielnicy warto uzbroić się w cierpliwość. Zmiany są związane z budową tunelu, który w przyszłości ma usprawnić przejazd i zakończyć stanie przed zamkniętymi szlabanami.

0: Christian Bengon.
1: Nie wierzę,
0: że to zrobiłem. Za 9:08, proszę państwa. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, zaczęło się. Na kampusie Instytutu Nauki w Tokio powstało pierwsze całkowicie zautomatyzowane laboratorium, w którym pracują wyłącznie roboty. 10 takich maszyn swoją pracą w pełni zastępuje ludzi. A to dopiero początek. Mimo wysokich kosztów zakupu tych robotów, dzięki temu rozwiązaniu w przyszłości firmy spokojnie będą mogły sporo zaoszczędzić na pensjach pracowników.
2: Wielkie halo. No. W Polsce też mamy takie roboty. Nazywają się starzyści.
3: Powstanie Rock Radia.

0: The Number of the Beast, Iron Maiden w Rock Radio. Za niespełna 4 minuty newsy o 8, a w nich kolejne rozdwojenie jaźni Donalda Trumpa. Szczegóły za chwilę.
1: Rock Radio.

0: skomentujcie, czy już ktoś może z was robił sobie jajowanie, czy może ktoś już miał jajowanie.
1: Powstanie Rock Radia.
2: Wczoraj miałem dwa razy. Proszę państwa, dojechaliśmy do ósmej, kłaniamy się bardzo nisko, proszę państwa. Po ósmej rządzi rebus, jebus w piątek, oprócz satysfakcji można wygrać na cały weekend. Więc chodźcie do nas, bawimy się za chwilę. Teraz newsy.
3: Zaskakujące ruchy USA, odwołano wysłanie do Polski amerykańskich żołnierzy. Poszukiwania sprawców brutalnego pobicia w Warszawie. Będzie też ważna decyzja premiera.
4: O odtajnieniu tych ważnych dokumentów.
3: Uspokajam, ma to związek z pewną znaną akcją.
1: Rock Radia.
3: Marcin Krzemiński. Wstrzymanie planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski to część planu redukcji sił USA w Europie w odpowiedzi na krytykę Trumpa płynącą ze Starego Kontynentu, szczególnie z Berlina, donosi CNN. Amerykańska telewizja, powołując się na źródła w Pentagonie, mówi, że chodzi m.in. o słowa niemieckiego kanclerza, który sugerował, że Irańczycy upokarzają USA. Według polskich władz nagłe ruchy Waszyngtonu nie uderzą w obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. O czym więcej Tomasz Fęskę.
5: Stacja CNN donosi, że Waszyngton ma suflować przekaz, jakoby zwiększenie liczebności sił amerykańskich w Europie, które miało miejsce za rządów Joe Bidena po tym, jak Rosja najechała Ukrainę, od początku było tymczasowe. Według CNN, ale też agencji Reuters, w związku z tym, że amerykańska obecność w Europie to swego rodzaju system naczyń połączonych i dowództwo odwołanej brygady miało znajdować się u naszych zachodnich sąsiadów, anulowanie rotacji wojsk pancernych do Polski to w zamyśle Waszyngtonu sposób na ogłoszony na początku maja szybkie zmniejszenie liczebności wojsk USA w Niemczech, zaś wojska USA w Polsce miałyby według agencji pochodzić z innych miejsc. W tym tonie wypowiada się również szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
5: Nie zmienia to faktu, że zarówno według CNN, jak i Reutersa decyzja w Waszyngtonie zapadła nagle, bez oficjalnego informowania amerykańskiego kongresu.
3: Policja szuka sprawców brutalnego pobicia trojga nastolatków na moście świętokrzyskim w Warszawie. Na te sprawy wpłynęły też do prokuratury. Sprawę nagłośniła Gazeta Wyborcza. Według jej relacji tydzień temu grupa Polaków zaatakowała kilkoro nastolatków rozmawiających między sobą po rosyjsku i ukraińsku. Na skutek pobicia 16-latek z Ukrainy trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Głos w sprawie zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
7: Wszystko wskazuje na to, że to było przestępstwo na tle narodowościowym i wręcz rasistowskim. Nie ma zgody na tego typu postępowanie. Jestem tym absolutnie zbulwersowany.
3: Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. 7 groszy w dół w stosunku do wczoraj. Maksymalnie 6 zł 85 groszy może dziś w weekend kosztować litr oleju napędowego. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Bez zmian benzyna 95, 6,39 i 98, 6,98. Trwają matury. Absolwenci przystąpią za godzinę do pisemnego egzaminu z geografii. Po południu zaplanowano egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Na koniec jeszcze premier i ważna informacja.
4: Właśnie podjąłem decyzję o odtajnieniu tych ważnych dokumentów. Noc muzeów w kancelarii premiera. W sobotę od godziny 16.
3: Zaprosił w mediach społecznościowych Donald Tusk. Zresztą jutro noc muzeów nie tylko w kancelarii premiera. Swoje podwoje otworzy wiele instytucji w całym kraju. Wyjątek to Kraków, gdzie ta akcja kulturalna już dziś.

0: Rock Radio. Rock Radio. Drodze.
1: Mamy typowy poranny szczyt w Warszawie. Ruch jest gęsty, a miejscami tworzą się dłuższe zatory. Szczególnie tam, gdzie wielu kierowców próbuje skrócić sobie drogę. Lepiej dziś postawić na płynną jazdę niż na wyścigi od świateł do świateł. Uważajcie też na pieszych i rowerzystów. O tej porze wszyscy chcą zdążyć, ale każdy ma prawo wrócić spokojnie do domu.

0: Rock Radio. Pogoda.
1: O poranku we Warszawie ponownie możemy spodziewać się i słońca, i chmur oraz tego, że w ciągu dnia może przelotnie padać. Na termometrach zobaczymy około 21 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie wciąż niskie, co będzie wpływać na samopoczucie osób wrażliwych na jego wahania. Jutro możemy spodziewać się ochłodzenia i tego, że wciąż będzie przelotnie padać, a zmiana aury przyjdzie do nas w przyszłym tygodniu.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Ирина, take it. Twister Sister. Страдаешь по успеху.
1: Twister?
2: Rebus Yebus.
3: В рок-радио Rebus Yebus.
1: Twister Sister.
0: С додатковым серем. Прошу Państwa, переходим до нашей забавы Rebus Yebus. До выиграния опрос сатисфакции. На цей уикенд. Także proszę, bądźcie gotowi. Za chwilę usłyszycie zagadkę. Zagramy ją dwukrotnie. Będzie kategoria.
1: Fine.
0: Myślę, że możecie być zaskoczeni. I potem albo dzwońcie 2244066, albo nagrywacie głosówki na Messengerze. No, lecimy.
4: Kategoria na dziś to...
0: Kultowi bohaterowie.
1: Ale zaskoczenie.
0: A oto kolejny z nich.
5: Nie walczyli o strażaki w takiej chwili. Bardzo dzielne są.
6: Powiem ci, jestem sam na tym świecie.
0: 2244066. O jakiego kultowego bohatera chodzi? Na wszelkie pary posłuchajcie raz jeszcze.
5: Nie walczyli o strażaki w takiej chwili. Bardzo dzielne są.
6: Bo ja powiem ci, jestem sam na tym świecie.
0: 2244066. Satysfakcja oraz pakiet czeka na szczęśliwych. Czekamy. Hej, cztery pory, prawda? I pora na porach. Kto nie oglądał, ten sugeruje wygooglować. 16 po 8.

0: or Another, czyli pani tak. Blondie no. w Rock
1: Radio. Chodzi o to, że po prostu sobie wybieracie,
2: 22 minuty po 8, proszę państwa, tak. Tu się okazuje, że za chwilę rozwiązanie Rebusa Jebusa. No. Po drodze trochę klasyki rocka, Gansi, The Who, prawda?
1: O, proszę.
2: Łączy nas klasyka rocka, witajcie, dzień dobry.

0: Děkuji, Pinball Wizard v Rock Radio. A u nás za 26.9. i
1: Rebus Jebus.
2: V Rock Radio Rebus Jebus.
3: To znaczy nie i, tylko przede wszystkim, prawda? Bo to jest król. To
0: przede
3: jest król.
0: Wszystkim się mówi. Proszę Państwa, rozwiązanie Rebus Jebus. Proszę Państwa, przypominamy zagadkę, to jest kultowa bohater.
4: Nie walczyli, bo strażaki w takiej chwili bardzo dzielne są.
0: Hej!
5: Powiem ci, jestem sam na tym świecie.
3: Jak się wydarzy.
0: Jorguś killer. Dobrze, proszę Jorguś, Państwa, poniosło Jorguś mnie trochę, może to z okazji piątku. Dobrze, jak sobie Państwo poradziliście, halo?
6: No dzień dobry wszystkim, senioritas i seniores. Ja chciałem tylko powiedzieć, że bohaterem Rebusa Jebusa dzisiaj jest taki gościu, co robi wszystko za dwóch. I jest to prawdziwy zuch, czyli strażak sam. Hell yeah.
3: Hell yeah.
0: Hell yeah, pozdrawiamy. Ten pan brzmi, jakby jego brat grał w Barcelonie.
3: Tak o tym tak, pomyślałem właśnie. No jakoś tak. To tak może na zaś powiedzmy Wizca el Barça.
0: Wizca el Catalunya. Pozdrawiamy, wysyłamy satysfakcję i na cały weekend. Dla całej rodzinki pozdrawiamy. Tak jest. Ktoś jeszcze, halo?
7: Powiem tyle, może strażak był sam, ale ja dzisiaj jeszcze nocy nie zamierzam i satysfakcję szturmem biorę. Dziękuję bardzo.
0: Tezewe.
3: Ula, jaka tutaj, prawda, zajaweczka.
0: No dobra, no pozdrawiamy. Pani Kasiu, fajnie wyszło. Wysyłamy satysfakcję, proszę bardzo. Ktoś jeszcze, halo?
8: Chodzi o strażaka sama, pozdrawia strażak Morala.
3: O, proszę bardzo, pozdrawiamy
0: strażaka, chyba u nas jeszcze nie było. Także ukłony, dziękujemy za służbę i gratulujemy za zdobrat
3: partii! Znaczy, słuchajcie, no wybitny bohater, tak? No. Wybitny bohater, strażak sam. To
0: dobra,
3: prawda.
0: Ale jakby na przykład twój kolega, nie? Na przykład ci powiedział,
3: ja
0: że...
3: Ja nie mam kolegów, ale no, mów. No, wyobrażam sobie.
0: Wyobraź sobie, że masz kolegę i ten kolega mówi ci, że na przykład ten gość tam to jest łeb. To dla ciebie jest łeb?
3: No jeśli to jest mój kolega i mu ufam, no to jest łeb.
0: Okej. No dobrze,
3: a że nie mam kolegów, to ciężko mi się odnieść.
0: No tak, wiadomo. Pozdrawiamy serdecznie. Każdy, kto znał prawidłową odpowiedź, proszę Państwa, dziś wygrywa satysfakcję. Gratulujemy, dorzucamy na cały weekend. Gramy Pink Floydów, Money za 25.9, a Rebus Jebus wróci w poniedziałek. Czy będzie przedłużona seria? Zobaczymy.

0: 9, a przed 9 proszę bardzo, AC/DC, Iggy Pop. Taki zestawik. Ale tutaj, jest, proszę Państwa, tu odchodzi takie szuranie nogą, że powinni to pokazać w Polsacie. Za 16:09.
1: No dobra.
2: Rock Radio.

0: drodze.
1: Uwaga kierowcy na Ochocie. Dziś szykuje się zmiana organizacji ruchu przy Parku Pięciu Sióstr. To w związku z budową tramwaju do Dworca Zachodniego. Na krótkim odcinku ulicy Bitwy Warszawskiej ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jedną jezdnię i będzie tam po jednym pasie w każdą stronę. Warto zwolnić i uważnie patrzeć na oznakowanie.

dopiero wina słodycze, Candy, Iggy Pop, Katy Pearson w Rock Radio za 5:09. Proszę Państwa, przed Wami newsy, a w nich no niestety, no nie zawsze tylko dobre wieści. Pogoda się skiepści, więcej szczegółów za chwilę.

0: ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
1: Powstanie Rok Radia.
2: Będziemy odbierali telefony 2244066. Chodźcie do nas, zapraszamy. Można nagrać głosówkę na Messengerze. Jest Rok Radio, jest Klasyka Roka i są newsy o 9:00.
3: Bardzo Państwa przepraszam.
4: Burzowo, możliwe lokalne podtopienia, za chwilę pogoda w weekend. Potem bat na deweloperów, to o projekcie zmian w ustawie mieszkaniowej. Będzie też inwazja shopów na Śląsku.
1: Newsy Rok Radia.
4: Marcin Krzemiński. Przed nami znów burzowa pogoda. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia. Dotyczą województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Tam zagrzmieć może po południu i wieczorem. Na weekend z kolei możliwe lokalne podtopienia, szczególnie na południu Polski, gdzie może spaść nawet 50 mm deszczu na metr kwadratowy. Na to miesięczna norma. Powodem jest nisz genueński, który nadchodzi do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
5: Przez cały weekend będą przechodzić właśnie te ośrodki niżowe i będą dawać intensywne opady deszczu, porwisty wiatr, burze. Mamy do czynienia z suszą hydrologiczną, ten grunt jest wysuszony, to tak jakby na kamień wody wylać wiadro wody.
4: Więcej słońca dopiero pod koniec tygodnia. Prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny w sprawie Zbigniewa Ziobry, który przebywa w USA, informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje jednak, że procedurę można by rozpocząć już teraz, ale nie ma postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zażalenia na decyzję o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Termin rozpoznania zażalenia został wyznaczony na 8 września. Prokuratura byłemu ministrowi sprawiedliwości przedstawiła 26 zarzutów w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. To będzie bat na nieuczciwych deweloperów. Tak Ministerstwo Rozwoju mówi o projekcie zmian w ustawie mieszkaniowej. Na portalu Dom będzie m.in. cena mieszkania, której po zawarciu umowy deweloper nie będzie mógł zmienić, a jeśli się z niej wycofa...
6: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale czterokrotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską.
4: Tłumaczy wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski. Projekt nowelizacji ustawy trafił właśnie do konsultacji społecznych. Będzie poradnik bezpieczeństwa dla uczniów. Ministerstwo Edukacji właśnie finalizuje pracę nad dokumentem. Poradnik ma pomóc dzieciom i młodzieży w reagowaniu na sytuacje kryzysowe oraz budowaniu świadomości zagrożeń. Poradnik jest wzorowany na wersji dla dorosłych. Na koniec jeszcze inwazja szopów praczy w Śląskiem. Tej wiosny zaobserwowano je w nadleśnictwie Siewierz. Jak mówią leśnicy, to nie jest dobra wiadomość, bo szop mimo uroczego wyglądu stanowi zagrożenie dla przyrody, mówi nadleśniczy Grzegorz Cekus.
7: Jest to zwierzę bardzo inwazyjne, gatunek, który czyni wielkie spustoszenie w lęgach ptasich, żywi się praktycznie wszystkim, co jest w stanie dopaść, świetnie pływa, wspina się na drzewa, a przedstawiciele naszej fauny, jako że jest to gatunek obcy, nie wykształcili żadnych strategii obronnych.
4: Szopy mogą być nosicielami wścieklizny, świerzbu oraz groźnej dla ludzi i zwierząt domowych glisty szopiej. Dlatego leśnicy apelują, by ich nie dokarmiać, zabezpieczać śmietniki oraz nie próbować łapać, głaskać i hodować.
1: Sport w Rok Radiu.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek nie zagra w finale turnieju tenisowego w Rzymie. Polka przegrała ponad dwugodzinną półfinałową batalię z Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. I to Ukrainka zmierzy się jutro w meczu o tytuł z Amerykanką Coco Gauff. Carlo Ancelotti przedłużył swój kontrakt z Canarinhos i będzie prowadzić piłkarską reprezentację Brazylii do 2030 roku. Włoski trener ekipy pięciokrotnych mistrzów świata objął rok temu po zakończeniu współpracy z Realem. 66-letni Ancelotti to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów piłkarskich w historii.
1: Pogoda.
4: Na ogół pochmurno, spodziewajcie się deszczu, najmocniej ma padać na Pomorzu, w wielu regionach możliwe burze, lokalnie z gradem, tam też silny wiatr. Nad morzem miejscami tylko 10 stopni, na zachodzie do 14, w centrum do 16, na wschodzie i południowym wschodzie do 22.
9: są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów.
1: Powstanie Rock Radia.

0: kryzysowa narzeczona Lady Punk w Rock Radio 12 po 9. Czego rżysz,
1: no,
0: wariacie?
1: No pokazywałeś tutaj bardzo śmieszne rzeczy.
0: No to pokazywałem, opowiedz państwu. No powiedz.
1: Znaczy, no nie mam jak tego
0: słowami, no powiedz.
1: Wziąłeś w dłoń mikrofon.
0: Dobra, wystarczy. Dobrze, halo, prosimy, 2, 2, 4, 4.
2: Siemanko,
0: no to
2: Krakowa, tam. Mimo że już weekend, to już na nogach, no bo kto rano wstaje, temu kobita daje. To prawda, dzisiaj troszkę deszczowo się nam ten weekend zaczyna, ale to nic, bo w garażu robótki ręczne, ale nie takie jak myślicie, z bereźniki jedne. Mam trochę pracy, trzeba zrobić decking, rozłożyć jacuzzi i potem się można chillować. Zośka zimna już dzisiaj, to jutro powinno być ciepło. W tam raz się woda nagrzeje. Pozdrawiam. Hell yeah.
0: Ten taki kozak poszedł do garażu zrobić jacuzzi, a jedyne co jest zrobione to on. A na zegarze 13 po 9. Pozdrawiamy. Weekend.
1: No.
0: Żebyś dotrwał do poniedziałku. Proszę państwa, kłaniamy się nisko. Gramy klasykę rocza.
1: Kłaniamy się nisko.
0: What's up?
1: What's up?
0: What's up? What's up?

0: Wielka Cyklada Himalam, proszę Państwa, zespół rockowy, niebywały. 20 po 9, Asia i Deep Purple, to zagramy za chwilę. I Państwa zachęcamy do niebywały. Pozostania z nami. Niebywały.
1: Ty też jesteś w rock radio.
0: Klasyka rocka się dzieje, prawda?

Blind Man Cries, Deep Purple, ale czasami ma to swoje plusy, ale najważniejsze, żeby plusy nie przysłoniły wam minusów. Za 29.10 w Rock Radio The Cure. Friday I'm in Love, proszę państwa, tego się trzymajmy.

0: Boys and Nothing But A Good Time.
1: No, wiadomo.
0: No pewnie.
1: W Rock Radio to tylko najlepiej.
0: Tylko
1: najlepszy
0: Good
1: czas.
0: Time. Def Leppard yes. i Coma i The Clash. Proszę Państwa, te zespoły zadbają Wasz Good Time przed godziną 10 w Rock Radio. Pamiętajcie o odpalonej aplikacji.
2: Tu Rock Radio.

0: London Calling w Rock Radio, proszę Państwa, na koniec naszego spotkania piątkowego. Kate Ruszyk, panu Guziczku.
1: Good morning, thank you.
0: I Jan Major-Majorek. Dziękujemy Państwu bardzo, kłaniamy się nisko i zapraszamy Państwa na występy, które przedstawi Państwu Jakub Kaleta, który przejmie stereo o godzinie 10.
2: Dzień dobry, to ja.
1: Dzień dobry.
0: Jakie to występy przewidziałeś dla Państwa?
2: A no będą takie, że proszę Państwa, w cyklu W mgnieniu roku razem z Olą Konopką będziemy zdradzać tajniki gwary przestępczej.
1: No. O ja cię.
2: Naprawdę, ale nie naszej polskiej.
0: Nie będzie 60.
2: No nie, raczej 60s, dlatego to będzie prosto z Londynu.
1: O!
2: No.
0: Tak.
1: Come on.
0: Będziecie liczyć zombie.
1: London.
2: Yes.
0: Fajnie, no. Fajnie. Coś jeszcze przygotowaliście, czy to już koniec?
2: Nie, no jak, bo jest jeszcze białe przecież, tak?
0: Ach, no tak,
1: hello. No, nie może nie być białego,
0: dawaj.
2: No właśnie, no nie wolno, nie wolno.
0: No
2: co, będziemy umacniali naszą tutaj grupę wyszehradzką, tak?
1: O!
2: Znowu.
0: Ciekawe.
2: No, były listy do redakcji, prośby, nawet ze Stanów Zjednoczonych ktoś słuchacz przysłał.
0: Naprawdę? List. Z USA LA?
1: No.
0: Ale z Chicago, czy?
2: Wiesz co, ja nie wiem, bo on się przemieszcza z tego, co wiem, tam jakieś reportaże robi, z Węgier wyjechał właśnie do Stanów. Stały słuchacz.
1: Rozumiem, okej.
0: No dobra.
1: W tak zwanym
0: Zbyszek,
1: ruchu jest.
0: Zbyszek. Fajny facet.
2: Podobno słucha nas regularnie.
1: Naprawdę?
2: No,
1: Zbyszek,
2: tak
1: pozdrawiamy.
0: To najważniejsze. No. Kuba Kaleta przyjmuje stery.
2: Zresztą z aplikacją można nawet nas w Chicago słuchać, tak?
1: No oczywiście, no, że
0: tak,
1: można. No.
0: Na kole podbiegunowym.
1: No oczywiście.
0: Słyszymy się w poniedziałek o 6. Cześć.
1: Cześć.

0: na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Kuba Kaleta.
1: Cześć, po 10 na rozgrzewkę zapuścimy sobie klasykę polskiego rocka od Republiki, ale wcześniej newsy.
2: Kolejne ofiary rosyjskiego ataku na Kijów w mieście Dzień Żałoby. Weto prezydenta nie zablokuje środków dla służb. Rząd ma plan na pieniądze z programu SAFE. Lotnisko na Florydzie będzie nosić imię Donalda Trumpa.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Z 21 do co najmniej 24 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego ataku na Kijów przeprowadzonego przez Rosję w nocy ze środy na czwartek. Wśród zabitych jest troje dzieci, przekazała Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Rannych zostało 48 osób. Władze Kijowa ogłosiły piątek dniem żałoby. Mimo sprzeciwu prezydenta do ustawy o SAFE będą pieniądze dla Policji i Straży Granicznej. W ustawie zawetowanej przez Karola Nawrockiego mundurówka miała dostać pieniądze z unijnej pożyczki. Bez tej ustawy pieniądze z SAFE mogą być wykorzystane jedynie na zamówienia związane bezpośrednio z armią. Rząd znalazł jednak sposób, jak ominąć ten problem. Na szczegóły mamy poznać dziś po południu, zapowiada wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Ważna informacja. Jak będziemy finansować działania Straży Granicznej, Policji czy mobilności militarnej w kolejnych latach, żeby móc zrealizować to wszystko, co było w pierwotnym projekcie i programie SAFE.
2: Pieniądze będą też na inwestycje w kolej i drogi, co ma zwiększyć możliwość przemieszczania się wojsk w razie ćwiczeń NATO czy ewentualnego konfliktu. Sejm wznowił obrady. Posłowie będą głosować m.in. nad projektem ustawy o kryptoaktywach. Mają też wybrać 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Nie będzie natomiast głosowania w sprawie powołania nowego prezesa IPN. Wycofano je z porządku obrad. Trzy osoby ranne w zderzeniu samochodu i ciężarówki, do którego doszło w miejscowości Elżbietów, niedaleko Środy Wielkopolskiej. Droga krajowa nr 11 jest zablokowana, utrudnienia mogą potrwać do południa. Dziś zimna Zośka, teoretycznie ostatni chłodniejszy dzień. Weekend zapowiada się deszczowo, aktualnie żółte alerty IMGW, czyli najniższego pierwszego stopnia przed burzami, obowiązują w centralnej, wschodniej i południowej części kraju. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę corocznej korespondencji do emerytów i rencistów. W jednej kopercie znajdą oni dwie decyzje o marcowej waloryzacji i o przyznaniu trzynastki.
4: Tegoroczna waloryzacja emerytur i rent wyniosła 5,3%. ZUS zakończył też wypłatą dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych, czyli tzw. trzynastych emerytur i rent. W tym roku ich kwota to 1978,49 zł brutto.
2: Wyjaśnia Krzysztof Cieszyński z lubuskiego ZUS-u. Międzynarodowe lotnisko w Palm Beach na Florydzie od 9 lipca będzie nosiło imię prezydenta USA Donalda Trumpa. Ustawę w tej sprawie podpisał gubernator Florydy. To kolejny obiekt nazwany imieniem amerykańskiego prezydenta od początku jego drugiej kadencji. W Palm Beach na Florydzie jest już bulwar Trumpa. Za $1 milion można kupić tak zwaną złotą kartę Trumpa i otrzymać prawo pobytu w USA. Marynarka wojenna USA ma zbudować też okręty wojenne typu Trump, czyli duże i drogie.
0: Newsy Warszawa.
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego po raz pierwszy wpisał do polskich dokumentów małżeństwo jednopłciowe zawarte za granicą. Kolejne takie wnioski mają być rozpatrywane już wkrótce. Warszawski Ratusz poinformował, że zawieszone wcześniej wnioski zostaną ponownie rozpatrzone. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wielanowie Paweł Jaskanis został odwołany. To pokłosie burzy w sprawie koncertu muzyki techno. Jeszcze niedawno w taki sposób bronił on swojej decyzji o wydaniu zgody na to wydarzenie.
6: Trawnik i tak był do naprawy po zimie i robimy to na cudzy koszt. Na skraju rezerwatu od strony muzeum wykazało, że głośność była od 46 do 57 decybeli.
5: Postępowanie w sprawie koncertu prowadzi stołeczna policja z zawiadomienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Pozostajemy w tym temacie, bo w Wilanowie trwa rekultywacja trawników po wspomnianej imprezie techno, która odbyła się na dziedzińcu pałacu. Koszty napraw pokryje organizator wydarzenia. Dodam, że miasto wycofało też patronat dla cyklu wydarzeń Let's Make Them Care. Za godzinę powiem za to, gdzie pojedzie żyrafa Pietruszka.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
5: Dzisiaj w Warszawie na niebie będzie troszkę słońca, sporo chmur i nadal możliwe są przelotne opady deszczu, ale zrobi się nieco cieplej niż ostatnio, bo na termometrach maksymalnie mamy zobaczyć około 21 stopni. Do tego wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, więc możecie sięgnąć po kolejną kawę lub herbatę. Jutro przyjdzie do nas ochłodzenie. Będą też wciąż możliwe przelotne opady. Cieplej ma się za to zrobić od przyszłego tygodnia.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem.
0: Bardzo dobrze, dlatego że przed nami kolejny odcinek cyklu W mgnieniu roka. I w tym odcinku będziemy tłumaczyć naszym słuchaczom żargon przestępczy, tak naprawdę.
1: No nie powinniśmy robić takich rzeczy.
0: No nie, no bo co wiesz, w więzieniu to w więzieniu, tak? No to się nie wynosi takich rzeczy, więc proszę państwa, no po prostu będziemy zdradzać tutaj tajniki gwary przestępczej, więc nie wiem, czy nas git ludzie nie dojadą za to później, ale no... To jest dziennikarstwo, tak? My się nie boimy trudnych tematów.
1: Musimy to powiedzieć. No musimy, tak. Troszeczkę wyjaśnić, co i jak. Dobra, ale zrobiłeś taki wstęp, jakbyśmy naprawdę mieli rozmawiać.
0: No bo będziemy. O tym. O grypserze, tak? O to ci chodzi.
1: Ale ty robisz ten.
0: No bo trochę będziemy, tak?
1: Clickbait.
0: Nie, o nie, wcale nie. Wcale nie.
1: Trochę tak.
0: Nie, Ola, naprawdę. Szanujmy się. Powiem ci, że ja nie wiedziałem, że po tylu latach współpracy usłyszę takie słowa z twoich ust. Ja się czuję, jakby ktoś mi napluł w twarz w tym momencie. No. Porozmawiamy sobie poza anteną, okej?
1: Dobra, zaraz będziemy rozmawiać. Trzymajcie za mnie kciuki. No. Więcej szczegółów już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka.
0: Masakra.
1: W Rock Radio.
0: Masakra. Rock Radio.

0: No i takie smaczki usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To Journey w Rock Radio, klasyka rocka prosto z drugiej połowy lat 70. No żeby ten piątek był jeszcze przyjemniejszy, to jest proste oczywiście i zrozumiałe, mam nadzieję, dla wszystkich nas. I mamy, co tam, mamy na zegarze 27 minut do 11, więc jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do samego środka lat 90.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1995. To właśnie w tym roku Javier Solana zostaje sekretarzem generalnym NATO. Do kin wchodzą filmy Tato, Szybcy i Martwi, Ja Cię Kocham, a Ty Śpisz, Karmazynowy Przypływ, Braveheart, Waleczne Serce, Desperado, 7, Underground, GoldenEye, Toy Story, Gorączka oraz Jumanji, a miasto Betlejem zostaje przekazane Palestyńczykom.
2: Za to dokładnie 31 lat temu, czyli 15 maja 95 roku, wychodzi płyta zespołu Supergrass pod tytułem I Shoot Coco. Jest to debiutancka płyta zespołu, utrzymana w stylu punkowym czy też britpopowym.
0: To jest ciekawe połączenie.
2: To prawda. No i... A największy hit to jest All Right. Dobra, ale o co w ogóle chodzi z tytułem?
0: Proszę Państwa, proszę teraz się skupić, bo to będzie bardzo trudne. Więc tak, tytuł I Shoot Coco, on w takim normalnym języku oznacza I Should Think So. Natomiast on został przekręcony z użyciem czegoś, co nazywa się Cockney Rhyming Slang. I teraz tak, czym jest Cockney Rhyming Slang?
2: Jest to, jest to jakaś gwara.
0: Tak, jest to gwara wymyślona w XIX wieku przez przestępców z londyńskiego East Endu.
2: Okay.
0: I ten slang polega na tym, że oni zastępowali słowo zwrotem złożonym z dwóch albo z trzech słów, tak żeby się rymowało to zastąpione słowo z tym zastępowanym. Następnie usuwali to rymujące się słowo i zostawiali tylko tę nierymującą się część. I teraz tak, mamy przykład, jak to mogłoby działać, gdyby Cockney Rhyming Slang był również po polsku. Więc tak, mamy hasło Łączy nas klasyka rocka. Z czym się rymuje klasyka rocka? Na przykład wawelskiego smoka,
2: o,
0: prawda?
2: Tak.
0: Więc teraz tak, usuwamy tego smoka, bo on się rymuje z rocka, zostawiamy wawelskiego tylko, czyli łączy nas klasyka wawelskiego. I to byłoby Warsaw Rhyming Slang. Wiem, że to brzmi kretyńsko, natomiast...
2: Rock Radio Rhyming Slang.
0: Otóż to. Natomiast to nie my wymyśliliśmy, tylko to wymyślili ci Brytole i to jeszcze z przestępczego świadka.
2: No właśnie.
0: No. Dobra, to teraz może o czymś takim przyjemniejszym. O okładce. Bo podobno okładka jest bardzo przyjemna.
2: Tak, to prawda. No. Okładka jest bardzo przyjemna. Na okładce widać trzy zbliżone twarze muzyków.
0: Ta okładka jest obrazem, który został właśnie namalowany na podstawie fotografii wykonanych w dużym zbliżeniu. I bardzo ciekawą sprawą jest to, że ta okładka ma na górze taki biały pasek.
2: No, ma.
0: I to nie jest przypadkowe, dlatego że obecność tego paska została zainspirowana okładką płyty szkockiego wokalisty Donovana i ten biały pasek nawiązuje do oznaczeń płyt wydawanych w latach 50. i 60. Wtedy w ten sposób oznaczało się, czy dana płyta jest w mono czy w stereo. A teraz wszystkie są w Dolby Surround Atmos, tak? No więc po prostu nie ma takich oznaczeń.
2: Ja dziś będę słuchała tej płyty. Mi się tak to bardzo podoba, że tu jest wiele smaczków.
0: No to jest taka płyta, po prostu wiesz, to nie jest takie hop-siup, tak?
2: Nie.
0: To nie jest tak, że sobie nagrywasz i już, tak?
2: No trzeba było troszeczkę pomyśleć,
0: no tak,
2: zanim
0: no
2: się taką płytę wydało.
0: I dlatego ta płyta jest omawiana na naszej antenie, tak? Bo my tylko najważniejsze wydawnictwa omawiamy.
2: Otóż
0: no nie?
2: To.
0: Dlatego już niedługo będziemy omawiali składankę Dziewczyna 4. Venga Boys, ATB na przykład, E-Type, to są takie naprawdę formacje ważne.
2: No, myślisz o sobie teraz.
0: No tak, no ale no to trzeba się trochę popromować, tak? Proszę Państwa. Czy już jest period, tak?
2: Period.
0: Dobra.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Przypominam, to jest nieformalny hymn polskich kabaretów. Numer o chłopie, co wygląda jak baba. Aerosmith w Rock Radio, za 16 minut będzie 11, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który ma moim zdaniem jeden z najlepszych gitarowych riffów, nie tylko jeśli chodzi o klasykę rocka lat 70. To będzie no chyba największy hit, umówmy się, grupy Blue Oyster Cult, który znalazł się na ich płycie Agents of Fortune. To już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

I nóżka sama chodzi. Bardzo lubię klasyka rocka od Electric Light Orchestra. W newsach o 11:00 poznamy najnowsze dane na temat inflacji, a po 11:00 posłuchamy sobie klasyki polskiego rocka prosto z lat 90. w Rock Radio.

0: przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Kuba Kaleta.
1: Po 11:00 posłuchamy klasyki polskiego rocka od KNŻ-u, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Inflacja w górę. Powiemy, co zdrożało, a co staniało. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o kryptowalutach. Rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzamiński. Są dane o inflacji w kwietniu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w minionym miesiącu wzrosły rok do roku o 3,2%, a w porównaniu z marcem o 0,6%, podał Główny Urząd Statystyczny. To oznacza, że inflacja jest najwyższa od czerwca ubiegłego roku. Najmocniej podrożały papierosy i alkohol, potaniały odzież i obuwie. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptowalut. Zakłada ona, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie sprawować nadzór nad tym rynkiem. To niemal te same przepisy, które już wcześniej wetował prezydent, bo spośród zgłoszonych przez Karola Nawrockiego kilkunastu poprawek do rządowego projektu przyjęta została tylko jedna. Teraz ustawa trafi do Sejmu, a potem do prezydenta. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%, a liczba dni nieobecności w pracy wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy.
3: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
2: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Najprawdopodobniej 20 maja, czyli w najbliższą środę, premier Donald Tusk spotka się ze swoim węgierskim odpowiednikiem Peterem Modziarem w ramach jego wizyty w Polsce. Poinformował o tym rzecznik rządu Adam Szłapka. Węgierski premier ma również spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim. Odwiedzi w Polsce Kraków, Warszawę i Gdańsk. Iga Świątek na półfinale zakończyła turniej tenisowy w Rzymie. To jej najlepszy wynik w tym sezonie, który daje nadzieję na dobry dla Polki Roland Garros. O szczegółach Przemysław Pozowski.
4: Turniej w Rzymie pokazał rosnącą formę Świątek i pierwsze bardzo widoczne efekty pracy z nowym trenerem Francisco Rojżem. Na Foro Italico były też spektakularne mecze, jak efektowne zwycięstwa nad Naomi Osaką i Jessica Pegulą, po których wieloletni komentator tenisa Tomasz Wolfke mówił tak.
5: Jest więcej spokoju w jej grze, jest więcej wyrachowania, jest więcej takiej zimnej kalkulacji, takiej, nie chcę powiedzieć zwierzęcej, bo to przesada, ale takiej nadludzkiej pewności siebie.
4: I tutaj jeden znak zapytania przed ulubionym wielkoszlemowym turniejem Świątek, czyli przed Rolandem Garrosem. Nasza tenisistka z będącą w wybitnej formie Liną Świtoliną z niezachwianą pewnością siebie zagrała tylko jednego seta. W decydującej partii kluczowe piłki wygrywała Świtolina i Polka mecz przegrała, choć w sumie wygrała więcej pojedynczych punktów.
2: Świtolina w finale turnieju w Rzymie zmierzy się jutro z Coco Gauff. Roland Garros zaczyna się w przyszłą niedzielę.
0: Newsy Warszawa.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Policja szuka sprawców brutalnego pobicia trojga nastolatków na moście świętokrzyskim. Akta sprawy wpłynęły też do prokuratury. Tydzień temu grupa Polaków zaatakowała kilkoro nastolatków rozmawiających po rosyjsku i ukraińsku. Na skutek pobicia 16-latek z Ukrainy trafił do szpitala z pękniętą czaszką. W sprawie zabrał głos prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
7: Nie ma zgody na tego typu postępowanie. Jestem tym absolutnie zbulwersowany. Mam nadzieję, że policja bardzo szybko ujmie sprawców i oni zostaną potraktowani z odpowiednią surowością.
6: Policja na ten moment nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. Radni Babra ograniczyli plan budowy ulicy Brucknera. To w związku z protestami mieszkańców. Pierwotnie projekt zakładał budowę asfaltowej jezdni przez las i wydmy w rejonie Falenicy. Pod petycją przeciwko temu pomysłowi podpisało się ponad 4000 osób. Na koniec przenosimy się do stołecznego zoo. Żerafa Pietruszka pojedzie do jednego z ogrodów zoologicznych w Słowenii. W podróż wyruszy specjalnym żerafobusem przystosowanym do transportu tych zwierząt. Za godzinę powiem więcej na temat akcji Lato w mieście.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
6: 21 stopni w najcieplejszym momencie dnia, tyle pokażą dzisiaj termometry w Warszawie. Znowu będzie sporo słońca, sporo chmur i wciąż są możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niestety niskie, co może wywoływać u niektórych senność. Jutro możemy za to spodziewać się tego, że zrobi się chłodniej i wciąż może troszkę popadać, a zmiana aury na cieplejszą prognozowana jest od przyszłego tygodnia.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka.

0: Jeden z najważniejszych, a być może najważniejszy numer lat 90. i nawet nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma o czym. To klasyka rocka od Nirwany w Rock Radio, 21 minut po godzinie 11, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który znalazł się na najlepiej sprzedającym się albumie Genesis i nawet to jest kawałek tytułowy. To już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio.

0: jest ścieżka dźwiękowa do czasów mojej, no, piątej klasy podstawówki, tak plus minus, oczywiście czwartej tak naprawdę. Dobrze. Meslowic w Rock Radio za 29 minut będzie 12, a ja przypominam, że my po 15 jak zwykle wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia i w związku z tym czekamy na wasze historie przypałowe. Warto do nas przedzwonić albo warto do nas podesłać głosówkę na Messengerze, dlatego że dzisiaj poza tytułem rock'n'rollowca dnia do zdobycia jest koc oraz kubek termiczny Rock Radia. I jeżeli zastanawiacie się, jaka historia może się kwalifikować właśnie do tych zmagań o walki o tytuł rock'n'rollowca dnia i o wzmiankowane fanty, no to posłuchajcie historii, którą ja właśnie przed chwilą wyciągnąłem z naszej skrzynki z anegdotkami.
1: Mam taką historię z minionych lat. To były takie lata, że bardzo popularne były różnego rodzaju akademie. Mój kolega miał poprowadzić taką akademię, to były jego pierwsze wystąpienia takie publiczne, więc był bardzo zestresowany, bardzo się denerwował, a dodatkowo jeszcze przewodniczący tej całej organizacji przyszedł i go poinformował, że na akademii odwiedzi nas towarzysz Kotas, będzie gościem specjalnym i trzeba go specjalnie przywitać, powitać dostojnego gościa, towarzysza Kotasa. Ale już tak żartem na końcu dodał mojemu koledze, żeby się nie pomylił i żeby nie pomylił O z U. No, tak. No więc to już zupełnie rozwaliło mojego znajomego. W ogóle się posypał i cały czas tylko O, U, O, U. Pamiętaj, nie U, tylko O, U, O. No i przyszedł ten dzień, że trzeba było już tą akademię otwierać, więc mój kolega podszedł do mikrofonu, otwiera tą akademię i wita serdecznie wszystkich zebranych gości i specjalne powitania dla towarzysza Hoja.
0: No a mógł to ograć dyplomatycznie i powitać po prostu szanownego członka. Jeżeli chcecie zostać rock'n'rollowcem dnia, rock'n'rollowczynią dnia na przykład też, osobą rock'n'rollową dnia, to dzwońcie pod 224-0066 albo podsyłajcie głosówki na Messengerze. Po 17 dowiemy się, kto ten tytuł będzie mógł sobie przyznać, komu przyznamy ten tytuł i kto również zgarnie koc i kubek termiczny Rock Radia. A już teraz słuchamy kolejnego świetnego numeru prosto z lat 90. To klasyka rocka od Alanis Morissette w Rock Radiu. I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

wiem, że tekst tego numeru jest złowrogi, ale warstwa muzyczna sprawia, że ja się zawsze uśmiecham. No po prostu lubię ten numer, no co ja wam tu będę ściemniał. Creedence Clearwater Revival w Rock Radio. Za 20 minut będzie godzina 12, a my oczywiście przy piątku nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka. Już za chwilę sobie posłuchamy takiego numeru, który jest najlepszym dowodem na to, że można zrobić świetny kawałek również na podstawie takiej historii, że celebrytka udziela wywiadu. No. To jest taka historia. I to jest historia sprzed ponad 40 lat, proszę sobie wyobrazić. Już za chwilę Manam, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

I to jest jeden z moich ulubionych głosów, jeśli chodzi o, no nie tylko klasykę rocka lat 90. To The Cardigans w Rock Radio. Za 9 minut będzie 12, no w zasadzie wtorek będzie, co ja gadam, wtorek, piątek będzie za chwilę na półmetku. A jak piątek, to oczywiście weekend, a warto sobie ten weekend rozpocząć, no od dobrego humoru, od poprawienia sobie tego dobrego humoru. I to zapewnia zaprzyjaźniony z Rock Radiem pub 103 i 8 FM, w którym w każdy piątek coś się odbywa stand-upowego, ciekawego. Dzisiaj będziecie mogli tam wziąć udział w stand-upowym eksperymencie pod hasłem Sztafeta Komedii. W jej ramach na scenie pojawi się kilku komików i każdy z nich będzie musiał zacząć swój występ od nawiązania do tego, o czym mówił jego poprzednik. Ta całość będzie oparta na żartach improwizowanych. Wieczór poprowadzi Filip Kiciuś-Białoskórski. Start o 20, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103 i 8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. My zresztą regularnie o nich na naszej antenie wspominamy, żebyście wiedzieli, co tam ciekawego się dzieje. A my już teraz słuchamy kolejnego pięknego żeńskiego głosu. Tym razem to będzie klasyka polskiego rocka, Urszula w Rock Radio.

0: To jest numer, który leciał w aucie, kiedy się jeździło na wakacje z rodzicami. Do Międzyzdrojów na przykład. Klasyka rocka od Urszuli. W newsach o 12 sprawdzimy, o co chodzi z pociągiem różowej zupy. Naprawdę, to ja tego nie wymyśliłem. Teraz to jest nazwa, która istnieje. A po 12 posłuchamy sobie numeru, który jest oparty na kapitalnym riffie. I do tego jeszcze pochodzi z lat 80. w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Kuba Kaleta.
1: Po 12 na rozruch wleci nieśmiertelny hit Dire Straits, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
2: Inflacja w kwietniu znów w górę. Są dane GUS-u. Zatrzymania po ataku na ukraińskich nastolatków w Warszawie. A na koniec o pociągu w kolorze zupy.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Zaczynamy od danych o inflacji w kwietniu. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, znów wzrosła do 3,2% rok do roku. To skutek przede wszystkim drogich paliw. W porównaniu z kwietniem ubiegłego roku płacimy za nie o 60% więcej. W górę poszły też w kwietniu ceny usług o 5-6%, podobnie rachunki za mieszkanie. Ale są też obniżki. W zeszłym miesiącu potaniały masło, ziemniaki i inne warzywa, a także oleje. 5 Polaków zatrzymanych w związku z brutalną napaścią na ukraińskich nastolatków na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński, który o tym poinformował, dodał, że zatrzymani mają od 15 do 18 lat i że trwa wyjaśnianie ich roli w całym zajściu, a także okoliczności zdarzenia. Do ataku na 3 ukraińskich nastolatków rozmawiających po ukraińsku i rosyjsku doszło kilka dni temu. Jeden z nich, 16-latek, trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o kryptowalutach. Z 4 propozycji przeszła tylko ta rządowa. Od 2 poprzednich różni się surowszymi karami za oszustwa na rynku kryptowalut. Do tego Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła sprawować nadzór nad tym rynkiem, podkreślał minister finansów Andrzej Domański.
3: Będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych.
2: Teraz ustawa trafi do Senatu, a potem ruch prezydenta, którego projekt przepadł w głosowaniach. Rząd podkreśla, że jedna z prezydenckich poprawek dotycząca większej kontroli nad rynkiem kryptowalut została przecież w rządowym projekcie uwzględniona. W potężnym pożarze w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie spaliło się ponad 1100 hektarów lasu. To już oficjalne dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Największe straty są na blisko 400 hektarach tego terenu. Już wiadomo, że stamtąd leśnicy będą musieli szybko usunąć wszystkie drzewa, aby zapobiec namnażaniu się szkodników. Większe zwierzęta zdołały uciec, ale w ogniu zginęły lęgi ptaków oraz mniejsze zwierzęta. Jak mówi dyrektor Mariusz Kiczyński z Lasów Państwowych w Lublinie, strat nie da się przeliczyć na pieniądze.
4: Życie tam według mnie będzie się odradzało kilkadziesiąt lat. My, od strony gospodarczej, przywrócimy szybko życie. Posadzimy uprawy, za chwilę, za 3-5 lat będą młodniki. Przyroda jest nieoceniona. To, co się tam zdarzyło, będzie się odbudowało przez kilkadziesiąt lat. No, jak to policzyć?
2: Pożar nie oszczędził cennych przyrodniczo terenów, w tym terenów projektowanego rezerwatu Długie Bagno oraz siedlisk objętych siecią Natura 2000. I na koniec dość niezwykły pociąg. Pociąg różowej zupy. Nazwa to nawiązanie do litewskiego chłodnika. Skład będzie od dziś woził turystów na trasie Mockawa-Wilno. Jeden z wagonów jest cały w różowym kolorze, czyli w kolorze chłodnika. Różowa podróż to część kampanii promującej Wileński Festiwal Chłodnika, który startuje 29 maja. A pociąg różowej zupy ma kursować do końca sierpnia.
0: Newsy Warszawa.
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego po raz pierwszy wpisał do polskich dokumentów małżeństwo jednopłciowe zawarte za granicą. Kolejne takie wnioski mają być rozpatrywane już wkrótce, o czym mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
6: W związku z tym te wszystkie wnioski, które były zawieszone, będą odwieszone. Natomiast jeżeli niektóre pary miały odmowy w latach poprzednich, no to oczywiście będą mogły złożyć jeszcze raz wniosek.
5: Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które uporządkuje kwestie transkrypcji na terenie całej Polski. A my wracamy do stolicy. W poniedziałek ruszają zapisy do warszawskiej akcji Lato w mieście. Elektroniczna rekrutacja zakończy się 31 maja o północy. Z kolei informacja o zakwalifikowaniu dziecka pojawi się w systemie 2 czerwca o godzinie 16. Jeszcze jedna informacja. Policja zatrzymała 43-latka podejrzanego o włamanie do restauracji przy ulicy Szpitalnej. Mężczyzna miał ukraść 60 kg ryżu i próbował odjechać z workami na rowerze. Zatrzymano go chwilę później. Usłyszał on zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi do 10 lat więzienia.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
5: Sporo słońca, ale też i sporo chmur i wciąż możliwe przelotne opady deszczu. Tak do końca dnia, zdaniem synoptyków, będzie wyglądała pogoda we Warszawie. Termometry pokażą maksymalnie około 21 stopni i taka będzie też ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie nadal niskie. Jutro możemy spodziewać się ochłodzenia i tego, że do końca tygodnia wciąż może padać. Cieplej ma się za to zrobić od poniedziałku.
0: 107 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Jestem, cześć Kuba.
0: Doskonale, dlatego że dzisiejszy odcinek cyklu Białe Kruki będzie bardzo ważnym odcinkiem w karierze tego cyklu.
1: Tak, my w ogóle od wczoraj zajmujemy się już stosunkami polsko-węgierskimi.
0: Tak, to są bardzo przyjemne stosunki.
1: Stosunki międzynarodowe cały czas tutaj u nas trwają. Dziś na warsztat bierzemy kolejny węgierski rockowy zespół.
0: Tak, z kraju kwitnącego gulaszu. No i co? No i będziemy o nim opowiadali po prostu.
1: Niemożliwe.
0: No.
1: Nie może być.
0: No.
1: No dobrze, ale czy coś zdradzamy więcej, czy pozostawiamy tak?
0: Ja bym od razu chciał z góry przeprosić wszystkich, którzy poczują się urażeni naszą węgierską wymową.
1: Tak.
0: Bo no...
1: Dopiero się uczymy.
0: No tak.
1: Dopiero zaczynamy.
0: Znaczy nie, ja miałem w podstawówce raz w tygodniu tylko. Były takie lekcje specjalne, ale no niestety, no ja nie byłem dobry w węgierskim. No, przepraszam. Ja miałem zawsze niewypełnione ćwiczenia, musiałem od kolegów tam spisywać na przerwie. Jak były wypracowania, to po prostu, wiesz, brałem z encyklopedii, spisywałem coś tam.
1: No ale i, bajkopisarz,
0: no
1: dobrze.
0: I tak to było, no.
1: Więcej szczegółów już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio. Rock Radio.

0: No, powiem wam tak, bez tego numeru lata 90. brzmiałyby na pewno zupełnie inaczej. Klasyka rocka od R.E.M. w Rock Radio jest dokładnie 12.30, więc jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka.
2: W studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o zespole Scorpio. Również zespole z Węgier.
0: No właśnie, a dlaczego? Też, no bo Węgry to jest nasz strategiczny partner, tak? Musimy z tym, z Orbanem Wiktorem zacieśniać relacje, tak? Grupa Wyszehradzka musi być silna i to dlatego, no.
2: Oj, Kuba!
0: No co, Polak, Węgier, dwa bratanki, tak?
2: Posłuchaj. Zespół Scorpio zaproponował nam Zbigniew w komentarzu na Facebooku. A czym jest ten zespół? Co on takiego gra?
0: No jest on zespołem, tak.
2: Jest to zespół hardrockowy, istniejący od 73 roku do 93, z tym, że okazuje się, że panowie cały czas gdzieś tam występują.
0: Tak.
2: A na swoim koncie mają 10 płyt.
0: I zespół Scorpio to jest taka rockowa supergrupa.
2: Tak.
0: Dlatego, że założył ją, i tutaj proszę mi wybaczyć, nam proszę wybaczyć, nasz węgierski.
2: Będziemy się tutaj wspierać, no, i sobie pomagać. Karoli.
0: Frenreis. Ja miałem trójkę z węgierskiego, więc tutaj niestety, no miałem takie korepetycje, wyrównawcze lekcje i jak słyszę, to nic mi nie dało.
2: Wczoraj po naszym zespole Omega.
0: No tak, zapisałem się też, bo chciałem sobie odświeżyć trochę, tak?
2: No dobra.
0: No ale to niestety, to już nie ten wiek na poznawanie nowych języków.

0: No więc pan Karoli.
1: No
0: był...
1: przestań.
0: Co? Pan Karoli był basistą, saksofonistą i wokalistą Lokomotiv GT, takiego zespołu, oraz zespołu Metro, a współzałożycielami innymi byli muzycy zespołów Hungaria i Mini. Super nazwa, zwłaszcza ta druga. No i można tutaj powiedzieć, że panowie z zespołu Scorpio mieli niebagatelny wpływ na rozwój węgierskiej muzyki rockowej, gitarowej, tak zwanego ciężkiego brzmienia. Ja ci tutaj, Ola, właśnie wystawiam piłkę na bramkę.
1: Dawaj.
0: No bo teraz o tej płycie musisz powiedzieć. Wystawiłem ci piłkę właśnie w tym momencie.
1: Aha,
0: jest pusta bramka.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Viktor Orban właśnie nie broni tej bramki, no.
1: No to debiutancka płyta zespołu, która też, proszę mi wybaczyć, nazywa się Arohanas. Z 1974 roku płyta jest uznawana za jedną z najlepszych rockowych węgierskich płyt.
0: Mało tego, jest też uznawana za pierwszą węgierską płytę hardrockową.
1: Bardzo ciekawe.

0: ci nasi słuchacze mają takie świetne pomysły, jeśli chodzi o białe kruki.
1: Tak, no,
0: zobacz,
1: Zbigniew.
0: W życiu bym nie wpadła na to, że my będziemy rozmawiać o początkach hard rocka na Węgrzech.
1: Przypominam, że rozmawialiśmy już o zespole Latająca Maszyna do Szycia. To już mnie nic nie zdziwi. I teraz tak, ja sobie tej płyty, znaczy my z Olą sobie zrobiliśmy odsłuch.
0: Tak.
1: Zapaliliśmy takie świece, prawda, tak, zapachowe.
0: Tak.
1: Kawę zapaliliśmy sobie z cynamonem.
0: Mhm. I było tak cozy i fajnie.
1: Tak, tak. Rozpaliliśmy w kominku, tak, po prostu. No i ja mogę powiedzieć, że ten zespół w ogóle, Skorpio, no to jest taki, energia jest w ich muzyce. Bardzo charakterystycznie brzmi bas, zwłaszcza na tej ich debiutanckiej płycie. Mnie się to trochę kojarzy z dokonaniami zespołu Ram Jam od piosenki Black Betty.
0: Ale to wszystko zasługa pana
1: Karolaka.
0: Karoliego Frendrejsza.
1: Tak. Dziękujemy, panie Karoli. No i co? A mówiłaś, że oni koncertują sporadycznie, panowie Skorpio.
0: Tak,
1: no,
0: powiedziałam to.
1: No, to bardzo ładnie. No to mamy wszystko odhaczone.
0: I fajnie.
1: I koniec. I nara.
2: Białe kruki klasyki rocka.

Powiem wam, że za każdym razem, kiedy jestem w samochodzie, w jakimś takim środku lokomocji i leci ten numer, to ja robię głośniej, a jak jestem w autobusie, to proszę po prostu kierowcę, żeby tak zrobił. No nie zawsze słucha, no ale takie jest życie ciężkie. 38 Special w Rock Radio. Za kwadrans będzie 13, a my już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który, no moim zdaniem, ma takie właściwości jak kawa, tylko później nie trzeba iść tam, gdzie król piechotą chodzi. Więc to jest lepsze niż kawa. Klasyka rocka od Bon Jovi, czwartej płyty New Jersey. Już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

No, jak dla mnie to jest jedna z najpiękniejszych ballad, nie tylko jeśli chodzi o klasykę rocka lat 70. Kansas. W newsach o 13 sprawdzimy, za ile będziemy tankować w weekend, a po 13 posłuchamy sobie bardzo przyjemnego numeru prosto z lat 80. w Rock Radio.

0: Zaprasza Kuba Kaleta.
1: Po 13 posłuchamy ponadczasowego hitu Bruce'a Springsteena, a teraz porcja świeżych newsów.
2: Za ile będziemy tankować w weekend? Są już ceny maksymalne. Ostrzeżenia przed burzami dla niemal całego kraju. Wywabili go z mieszkania, a potem bili i poniżali. Dwoje nastolatków zatrzymanych za rozbój na rówieśniku.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska, a na początek weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. I tak od jutra do poniedziałku włącznie. Benzynę 95 będziemy tankować za nie więcej niż 6 zł. 37 groszy, benzynę 98 za 6 zł. 93 grosze, a olej napędowy za 6 zł. 82 grosze za litr. Tym samym w najbliższych dniach wszystkie paliwa objęte pakietem CPN będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w 13 województwach. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz województwa kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. W czasie burz może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Mieszkańcy Małopolski dostali dodatkowo alert RCB w związku z burzami i ulewami. Jest w nim ostrzeżenie przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i apel, by unikać otwartych przestrzeni i nie parkować pod drzewami. Kolejny przypadek przemocy rówieśniczej. Gliwiccy policjanci zatrzymali dwoje 18-latków pod zarzutem rozboju na rówieśniku. Zwabiony do lasu chłopak był zmuszany do wykonywania upokarzających poleceń i bity. Sprawcy nagrali wszystko telefonem i grozili, że upublicznią nagranie. Dwoje 18-latków usłyszało zarzuty rozboju, grozi im do 15 lat więzienia. Mają dozór policji. Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Bydgoszczy już działa. To pierwsza taka jednostka w województwie kujawsko-pomorskim. Pacjenci zyskują dostęp do nowoczesnych terapii, jeszcze niedostępnych w standardowym leczeniu, tłumaczy dyrektor centrum profesor Paweł Zalewski z Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
3: Mają dostęp do terapii na ich bardzo wczesnych etapach, czyli do terapii leków innowacyjnych, leków, które nie są zarejestrowane, produktów leczniczych, które w toku badań rozszerzają zakres swoich wskazań i temu przede wszystkim służy to centrum.
2: W całym kraju takich centrów jest około 30. Noc muzeów już jutro. W Warszawie wyjątkowe atrakcje przygotowało m.in. Centrum Nauki Kopernik. W tym roku pokażemy, jak działają efekty specjalne wykorzystywane w filmach, mówi Katarzyna Nowicka, rzeczniczka centrum.
4: Czyli na przykład będzie można zobaczyć właśnie, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni i będą również gigantyczne balony. Na naszym patio tutaj na scenie rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo, a noc ma być bardzo sprzyjająca, bo księżyc będzie w Nowiu akurat.
2: A to się uda, jeśli na niebie nie będzie zbyt dużo chmur. Polacy więcej się ruszają. Z danych GUS-u wynika, że od jesieni 2024 roku do jesieni zeszłego roku 44% z nas brało udział w jakiejś aktywności sportowej. To prawie 5% więcej niż w 2021 roku, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
5: Najczęstsze powody dla przyjemności, dla rozrywki, dla utrzymania kondycji fizycznej, dla zachowania właściwej sylwetki, albo dlatego, że chcemy osiągnąć efekty zdrowotne i zalecił nam to lekarz.
2: Najczęściej Polacy jeżdżą na rowerze, pływają i chodzą na siłownię.
0: Pogoda.
2: Popołudnie i wieczór z burzami w pasie od północy przez centrum po południe i południowy wschód. A na termometrach maksymalnie od 13 stopni w Wielkopolsce, przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: Nieśmiertelna melodia, ale również dający do myślenia tekst, bo właśnie zespół Midnight Oil to jest taki zespół, który no promuje takie aktywistyczne postawy w swoich numerach. Takie rzeczy w Rock Radiu lecą na okrągło, bardzo przyjemnie się jest dzięki temu w piątek. Mamy 13:19, już za chwilę posłuchamy sobie takiej perełki, którą usłyszycie tylko na naszej antenie. To będzie coś od Suzy Quattro, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio.

Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kaleta. Rock, rock.

Te gitary oczywiście super, głosy braci Gallagherów wiadomo, no ale te skrzypce w tle to jest też coś, co mnie zawsze poprawia humor, klasyka rocka od Oasis w Rock Radio i to jest również jedna z propozycji do klasycznej dziesiątki. Możecie na ten kawałek zagłosować na rockradio.pl, a 200 już, czyli jubileuszowe wydanie waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka już po godzinie 18. Zapraszam was na to spotkanie w imieniu Mariusza Stelmaszczyka, ale zanim to nastąpi, to jeszcze sprawdźmy, co tam ciekawego będzie działo się w weekend na naszej antenie, a będą działy się tak zwane rzeczy. A te rzeczy to audycja Rock Radio Poleca na Wynos w sobotę i w niedzielę od godziny 15. Będę tutaj ja dyżurować, więc mam nadzieję, że będziemy się wspólnie słyszeć i będziemy po pierwsze wspólnie słuchać klasyki rocka, a po drugie, że będziecie mogli zgarnąć również bardzo fajne, nowe i bardzo dobre książki. I to będą głównie thrillery, czyli Niespodziewany gość autorstwa Agaty Zamarskiej, Księga Grzechu autorstwa Przemysława Kowalewskiego, Algorytm autorstwa Włodzimierza Rdzanka oraz Strategia wyjścia autorstwa Lee Childa i do tego również będzie można zdobyć świetny kryminał Alfa autorstwa Grzegorza Brudnika. Program Rock Radio Poleca na Wynos startuje w sobotę i w niedzielę od godziny 15. Zapraszam was na to weekendowe, na te dwa weekendowe spotkania we własnym imieniu. A już teraz słuchamy sobie kapitalnego numeru od Bajmu w Rock Radio.

No powiem tak, bardzo lubię do tego numeru wracać i to jest kolejny kawałek, który ma bardzo przyjemną melodię, no i ten tekst również tutaj dopełnia całości. The Kinks w Rock Radio za 19 minut, będzie godzina 14, jeżeli jesteście spragnieni czegoś, no takiego trochę nowszego z XXI wieku, to świetnie się składa, bo już za chwilę dołożymy do pieca, posłuchamy sobie prawdziwej petardy od The Offspring, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

Numer rozsławiony swego czasu przez Lenego Krawica, ale to jest ta wersja oryginalna, czyli numer The Guess Who, i to jest jeden z tych kawałków, które usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. Takie rzeczy, no, w Rock Radiu. 8 minut do godziny 14. Mamy piątek, ja o tym przypominam, bo to jest ważna informacja przecież. I ważną informacją jest również to, że co piątek na naszej antenie po godzinie 15 wyrusza pociąg do kina, czyli to jest taki cykl, w którym sprawdzimy, jakie nowości pojawią się w weekend na tak zwanym dużym ekranie, a do tego będziecie mogli również zgarnąć podwójne wejściówki na dowolny seans w kinie Helios. Takie rzeczy już niebawem, po południu, po 15 w popołudniowym przystanku Klasyka Rocka u Mariusza Stelmaszczyka, a jak piątek i popołudnie, no to my oczywiście jak zwykle będziemy nadawać od 15 prosto z Hard Rock Cafe w Warszawie, więc no tutaj tradycji rzecz jasna stanie się zadość. Natomiast no my do tej 15 to mamy jeszcze trochę klasyki rocka do przesłuchania. Już teraz przenosimy się do końcówki lat 80. i słuchamy no jednego z najważniejszych polskich numerów z tamtego czasu. To klasyka rocka od kultu w Rock Radio.

Proszę bardzo, i tak brzmi absolutna klasyka polskiego rocka. To oczywiście kult w newsach o 14. Sprawdzimy, gdzie jeszcze dziś będziemy mogli spodziewać się burz, deszczu i tych wszystkich innych zjawisk atmosferycznych. A po 14 będzie jeszcze więcej klasyki rocka z lat 80. w Rock Radio.

0: przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Kuba Kaleta.
1: Po 14 zapuścimy sobie kultowy kawałek Queen, ale zaczniemy od wiadomości.
2: Od jutra ceny maksymalne paliw nieco spadną. 13 regionów z burzowymi alertami. Specjalne ostrzeżenie dla jednego województwa. Przed krakowianami nieprzespana noc. Już dziś noc muzeów.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. W weekend paliwa będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Zgodnie z decyzją ministra energii litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł i 37 groszy, benzyny 98 6 zł i 93 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 82 grosze. Nie spada natomiast inflacja, jak podał GUS, w kwietniu wyniosła 3,2% rok do roku. Głównym winowajcą są oczywiście drogie paliwa. W porównaniu z zeszłym rokiem tankowanie kosztuje nas o 60% więcej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców Małopolski. Ostrzega w nich przed burzami i intensywnym deszczem oraz przerwami w dostawach prądu. Pogarszają się też warunki na tatrzańskich szlakach. Zaczyna padać deszcz, a w weekend niewykluczone opady śniegu. Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Niedziela ma się charakteryzować tym, że będzie znaczny spadek temperatury, czyli w górach już spodziewajmy się samych opadów śniegu. Jest bardzo silny wiatr, który na szczytach może osiągać nawet 90-100 km na godzinę. Będzie niebezpiecznie, będzie słaba widoczność, także odradzamy wszelkich wyjść wyższe partie Tatr.
2: Od godziny ostrzeżenia przed burzami obowiązują w sumie w 13 województwach. Nie dotyczą tylko zachodu kraju. Przed nami więc burzowe popołudnie, a burzliwie było dziś w Sejmie, który wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Przed głosowaniem opinie w sprawie tych kandydatów zgłosili sami sędziowie. To ma być sposób na odpolitycznienie instytucji. A wśród nowych członków KRS-u jest zgłoszony przez PiS Łukasz Piebiak. Były wiceminister sprawiedliwości, w czasie gdy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, antybohater afery hejterskiej w resorcie. Nowych członków KRS wybieraliśmy łącznie, dlatego nie można było z tego grona wyeliminować Łukasza Piebiaka, wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z KO.
4: Próbowaliśmy dwukrotnie zmienić ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, zmienić procedurę wyboru. Natomiast pracujemy nad tym, co jest. Wszystkie kluby parlamentarne mają prawo do wskazania, lista jest łączna. Natomiast z tego wyboru najważniejsze i tak jest to, że kandydaci mogli zostać w jakiś sposób zaopiniowani przez środowisko sędziowskie.
2: Krajowa Rada Sądownictwa bierze udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów. Zmieniamy temat. W Krakowie noc muzeów już dziś. Przed odwiedzającymi nocne zwiedzanie muzeów, oprowadzania kuratorskie, koncerty i wydarzenia przygotowane specjalnie na ten jeden wieczór. Muzeum Sztuki Japońskiej Manga zapewni atrakcje nawet czekającym w kolejce. Będą mogli napić się specjalnie parzonej japońskiej herbaty, mówi wicedyrektorka muzeum Aleksandra Kalfas.
5: Mamy grę fabularną Ucieczka z muzeum, mamy kącik dziecięcy, będziemy wspólnie składać żurawie.
2: Na część wydarzeń obowiązują wcześniejsze wejściówki. A to już ostatni rok, gdy krakowska noc muzeów odbywa się o noc wcześniej niż w pozostałych miastach. Od przyszłego roku wydarzenie ma być już w tym samym czasie, co w reszcie kraju, czyli w nocy z soboty na niedzielę.
0: Pogoda.
2: Na niebie chmur coraz więcej, w całym kraju możliwy przelotny deszcz, a we wschodniej połowie kraju burze. Na termometrach maksymalnie od 13 stopni w Wielkopolsce, przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaczyński.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

Tak właśnie brzmi numer, który moim zdaniem kompletnie się nie zestarzał, mimo tego, że ma już trochę lat na karku. Obywatel GC w Rock Radio. 18 minut po godzinie 14, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który był wielkim hitem w drugiej połowie lat 70. i który znalazł się na 7. płycie studyjnej grupy Electric Light Orchestra, czyli Out of the Blue, tak ten krążek się nazywa. I już za moment posłuchamy sobie jego fragmentu, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: No wiem, jak to brzmi, jak wam powiem, że to jest taki numer, który ma taką weekendową atmosferę, bo w weekend się dzieją rzeczy różne, prawda? Na przykład można przez cały weekend leżeć na tapczanie i słuchać rock radia i to jest super sposób, który polecam i praktykuję. Dobrze, moi drodzy, mamy za 28 minut godzinę 15, a to znaczy, że już tylko 3,5 godziny niespełna dzielą nas od jubileuszowego 200. wydania klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka i wy na to notowanie możecie mieć realny wpływ, to znaczy możecie zagłosować na swoje ulubione numery. Jak to zrobić? To jest prosta sprawa. Mamy taką technologię w XXI wieku, to jest internet. Na internecie, tak, to po polsku jest. Jest taka strona rockradio.pl, tam wchodzicie i sobie w zakładkę klikacie i w tej zakładce jest 50 propozycji i to są między innymi numery, kompozycje słowno-muzyczne, Rezerwatu, Spin Doctors i T-Love, między innymi, tak, bo jest też wiele innych. Wszystkich tu nie wymienię, no bo nie ma na to czasu, czas antenowy nie jest z gumy i możecie też zgłaszać do klasycznej dziesiątki swoje własne propozycje, to jest też ważna sprawa i my codziennie, od poniedziałku do piątku, właśnie o tej godzinie, tak plus minus 14:30, no tutaj to będzie plus 3 minuty, bo jest 14:33, słuchamy sobie tych kolejnych numerów, na które można głosować i już teraz zapinamy pasy, śmigamy do połowy lat 80. i słuchamy absolutnej klasyki polskiego rocka od Lombardu w Rock Radiu.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.

No i to jest bardzo miły numer, prawda? John Lee Hooker, taka klasyka rocka nam tutaj przygrywa. W newsach o 15 powiemy o tym, że idzie załamanie pogody, a po 15, jak co piątek, przeniesiemy się do Hard Rock Cafe w Warszawie. Na miejscu jest już Mariusz Stelmaszczyk, który będzie szukać rock'n'rollowca dnia, więc możecie spokojnie już teraz podsyłać mu swoje albo cudze przypołowe historie. Dzwonimy pod 224-4066. My nie oddzwaniamy, albo wysyłamy też głosówki na Messengerze. Dzisiaj gramy o koc i kubek termiczny Rock Radia. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś. Ponownie słyszymy się jutro i pojutrze od 15 w programie Rock Radio poleca na wynos. Cześć!

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, piątek, godzina 15. Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę w Rock Radio świetna klasyka rocka. Między innymi zagramy dla Was budkę suflera, YouTube, a także sprawdzimy, na co warto wybrać się do kina i również do kin postaram się Was powysyłać. Teraz newsy i pogoda.
2: Ostrzeżenia przed burzami dla niemal całej Polski. Premier Donald Tusk o możliwej redukcji wojsk USA w naszym kraju. Zajrzymy też do Krakowa, który właśnie przeszedł we władanie studentów.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Idzie załamanie pogody. Do wieczora w 13 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz województwa kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. W czasie burz może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. IMGW ostrzega, że lokalnie mniejsze rzeki mogą gwałtownie przybierać i może dojść do podtopień. Polska wschodnia granica jest obecnie najlepiej chronioną granicą w Unii Europejskiej, ocenił premier Donald Tusk po odprawie ze Strażą Graniczną w Otwocku.
3: W 2023 roku granice z Białorusią, bo to jest ta najbardziej krytyczna granica Polski, przekroczyło nielegalnie 12 tysięcy ludzi. My dzisiaj możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią.
2: Według szefa rządu udało się to osiągnąć dzięki modernizacji bariery granicznej i coraz lepszemu wyszkoleniu funkcjonariuszy. Premier odniósł się też do sprawy możliwego zmniejszenia liczebności wojsk USA w Polsce. Jak przekazał, jest w kontakcie m.in. z szefem dowództwa europejskiego i dostał zapewnienie, że decyzje mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski. 19-letni żużlowiec Patryk Budniak, który ucierpiał w dramatycznym wypadku podczas zawodów, został już wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Zawodnik wypadł z toru i uderzył w betonowy mur. Doznał urazu kręgosłupa i wielu złamań.
4: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza palcami u nóg.
2: Mówi rzeczniczka wielospecjalistycznego szpitala w Poznaniu Zuzanna Pankros. Młody sportowiec wciąż jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. W najbliższych dniach ma zostać przeniesiony na inny oddział. Zmieniamy temat. Żądamy tramwaju nad morze i taniego piwa. To tylko niektóre z napisów na transparentach tradycyjnego studenckiego korowodu, który przeszedł dziś przez Kraków w ramach juwenaliów. Na rynku głównym prezydent miasta przekazał studentom klucze do miasta.
5: Za kogo się przebraliście w tym roku?
6: No za żółwie ninja.
5: Grupowy kostium chciałyśmy i tak najwięcej osób, żeby można było dać do niego.
7: Kapsel.
5: Jest wielki kapsel, ale niesiony tutaj przez dzielnych majstrów.
7: Tak.
5: A skąd ci majstrowie?
7: Zagiechano, a skąd? AGH jako energia najlepszym kołem jest!
8: Ja najlepszym kołem jest!
5: Klucze do miasta przekazane?
9: Oczywiście studenci w tej chwili przejmują. No to jest trochę ryzykowna tradycja. Zawsze się z wszystkimi służbami miejskimi zastanawiamy, czy miasto zostanie oddane w niepogorszonym stanie, ale obiecali, że tak. No i pierwszy raz od dawna na rynku, więc chyba są zadowoleni.
5: Kraków już w waszych rękach teraz.
6: Tak.
2: Ze studentami i prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim rozmawiała Paulina Nawrocka. Tegoroczna edycja juwenaliów ma wyjątkowy jubileuszowy charakter, bo odbywają się już po raz 70.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
10: Natalia Kuśmierz, zapraszam. 25 maja w warszawskim Teatrze Roma zabrzmi projekt Dire Straits symfonicznie. Na scenie pojawi się m.in. Kuba Badach, Marek Napiórkowski i Krzysztof Herdzin. W programie znajdą się takie utwory jak Sultans of Swings czy Brothers in Arms w orkiestrowych aranżacjach. Początek koncertu o 20.30. Teraz propozycja dla tych, którzy lubią się pośmiać. Klub komediowy zaprasza na improwizowany spektakl Dramat 30-latki. Uczestnicy usłyszą, z czym na co dzień borykają się współcześni 30-latkowie, a komicy zaprezentują to na scenie. Początek jutro o godzinie 17 przy Nowowiejskiej 1. Również w sobotę szykuje się 6. Ochocki Festiwal Street Foodu. Do spróbowania będą potrawy z całego świata, od burgerów po egzotyczne przysmaki. Będzie także muzyka, strefa relaksu i atrakcje dla najmłodszych. Start o 17 w Parku Szczęśliwickim.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: na termometrach maksymalnie od 13 stopni w Wielkopolsce, przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu. Popołudnie z burzami we wschodniej połowie kraju i te burze przyniosą ochłodzenie.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Pociąg do kina w Rock Radio. Jest piątek, a więc w Rock Radio czas zajrzeć do kina, chociaż najpierw skupimy się na tym, co czeka nas w przyszły czwartek 21 maja, no bo na widzów będą czekały przedpremierowe seanse wyczekiwanego tytułu ze świata Gwiezdnych Wojen, a więc Mandalorian i Grogu. Po upadku Imperium, Dine Djarin i jego niezwykły towarzysz Grogu zostają wezwani przez Nową Republikę, by pomóc utrzymać porządek i chronić dziedzictwo rebelii. Natomiast teraz cały czas na ekranach możecie oglądać najpopularniejsze produkty ostatnich tygodni, a wśród nich ekranizacje gry komputerowej, a więc Mortal Kombat 2. Film, który, jak wspomniałem, inspirowany jest kultową grą, skupi się na pojedynkach z Shao Kahnem, tyranem z innego wymiaru, który dąży do całkowitego zniszczenia świata. Kinomani, którzy jeszcze nie widzieli najgłośniejszej premiery tej wiosny, mogą to nadrobić, czyli Diabeł ubiera się u Prady 2. To przebojowy tytuł ukazujący ikonicznych bohaterów 20 lat później. Tym razem Miranda walczy o przyszłość magazynu Runway, a na jej drodze staje dawna asystentka Emily, która dzisiaj jest szefową luksusowej marki. Do swoich ról powracają Meryl Streep, Anne Hathaway, a także Emily Blunt. Więc jeśli chcielibyście się wybrać na dowolne seanse w kinach Helios, mam dla Was zaproszenia. Napiszcie na konkurs @rockradio.pl, w jakim kraju urodziła się aktorka Anne Hathaway, oraz napiszcie, dlaczego to właśnie Wam należą się bilety do kina.
1: Pociąg do kina w Rock.

0: Wanda zdyżnych kawałek podczas tego piątkowego popołudnia, więc grupa The Doors, Light My Fire. Natomiast proszę Państwa, za chwilę m.in. Midnight Oil, Suzy Quattro oraz też dowiecie się, w jaki sposób zdobyć dzisiaj zestaw gadżetów Rockradia. A mam dla Was kubek Rockradia, znaczy nie termos Rockradia, ale można używać go jako kubek oraz też koc Rockradia. Szczegóły za parę chwil.
1: Rock Radio. Dziś nadajemy z Hard Rock Cafe w Warszawie.

0: Rock Radio, klasyka rocka, wszystko się zgadza podczas tego piątkowego popołudnia. Również to, że macie dzisiaj szansę zgarnąć zestaw gadżetów Rock Radia. Mam dla was koc Rock Radia i termos Rock Radia. Poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia, więc dzielcie się swoimi bądź zasłyszanymi historiami. Mogą być one związane na przykład z jakimś pamiętnym koncertem, jakimś pamiętnym weekendem, albo jeszcze inna dowolna historia. Dzwońcie 2 2 4 4 0 66 albo nagrywajcie się za pomocą Messenger Rock Radia, a tak było wczoraj.
1: Tego dnia przyszłam do pracy kompletnie zmęczona, niewyspana, bez koncentracji. Jestem recepcjonistką. Pierwszy pacjent pojawił się jakoś za 15:09, więc czekałam tylko na lekarza. Patrzę na zegarek, za 5:09, lekarza dalej nie ma. Zaczęłam się stresować, patrzę. Za 2:09. Stwierdziłam, no dobra, muszę zadzwonić do tego lekarza. W sumie to mogłam wcześniej. Dzwonię do lekarza, mówię mu, hej, za 2 minuty masz pacjenta, wiesz? On, no. Trochę mnie to zdenerwowało, bo nie ma go w pracy i co to za spokój? Mówię mu, okej, a będziesz? Na co on odpowiedział, już 20 minut jestem w gabinecie. Byłam na tyle zdekoncentrowana, że kompletnie zapomniałam, że 20 minut wcześniej mówiłam mu, dzień dobry, cześć.
2: Muszę odpocząć!

0: I dobrze trafiliście, to jest Rock Radio i Klasyka Rocka. Można sobie umilić się czas, jeśli na przykład odliczacie do godziny 16, by wówczas wyjście z pracy i rozpocząć weekend. To niewiele zostało, 15 minut. I do tego czasu na pewno pojawi się Blondie i Gary Moore w Rock Radio.
1: Rock Radio. I'm looking

No kto jak kto, ale jednak Gary Moore to potrafił grać na gitarze. Still Got the Blues for You podczas tego popołudnia, piątkowego popołudnia Rock Radio i Klasyka Rocka, a też dzisiaj po godzinie 18 Klasykę Rocka zagramy, którą wy, właśnie słuchacze Rock Radia, wybraliście w tym tygodniu na rockradio.pl i to będzie nie byle jaki wieczór, bo po 18 będzie klasyczna dziesiątka i to będzie wydanie jubileuszowe, 200. wydanie klasycznej dziesiątki w Rock Radio, więc naprawdę zapowiada się zacny i godny wieczór, ale jeszcze do 16 mam dla was Debbie Harry, spółkę Blondie.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: 16 na zegarach, Mariusz Stalmaszczyk jestem i za chwilę w Rock Radio samo dobro, a więc Klasyka Rocka na odprężenie podczas tego popołudnia. Tym bardziej, jeśli o 16 kończycie pracę i rozpoczynacie weekend. Za chwilę po newsach i pogodzie AC/DC, a także Radiohead.
2: Dwie osoby ranne po uderzeniu pioruna w Tatrach. Niemiecki piłkarz urodzony w Polsce, Łukasz Podolski, chce kupić Górnika Zabrze. Sprawdzimy też propozycje na noc muzeów w Warszawie i Poznaniu.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Dwie osoby rażone piorunem na Giewoncie. Jedna z nich po uderzeniu pioruna na chwilę straciła przytomność. Jak przekazali toprowcy, w grupie, która w czasie gwałtownej burzy znalazła się w rejonie szczytu, było w sumie 5 osób, ale 3 nie ucierpiały. Najciężej ranny turysta został zabrany do zakopiańskiego szpitala śmigłowcem. Drugi, lżej poszkodowany, został sprowadzony przez ratowników do Doliny Kondratowej i stamtąd zostanie zabrany do szpitala. A przed burzami ostrzegają synoptycy i to nie tylko w Małopolsce, ale też w 12 innych regionach, przede wszystkim we wschodniej połowie kraju. Amerykańskie decyzje dotyczące redukcji wojsk USA mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski, zapewnia premier Donald Tusk. Szef rządu odniósł się w ten sposób do doniesień amerykańskich mediów, które informowały o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy USA na terytorium Polski.
3: Chcę wszystkich uspokoić. Spodziewaliśmy się od wielu, wielu miesięcy pewnych decyzji dotyczących Europy. Otrzymałem zapewnienie i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską.
2: Wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Zapewniał, że nie ma takich planów wobec Polski. Łukasz Podolski, od kilku sezonów piłkarz Górnika Zabrze, chce kupić Górnika Zabrze. Klub jest zadłużony, a miasto nie jest w stanie go utrzymać. Uchwałę dającą zielone światło na transakcję radni mają przyjąć w najbliższą środę. Firma powiązana z Podolskim kupi większościowy pakiet akcji Górnika za 4 miliony złotych, informuje prezydent miasta Kamil Żbikowski.
4: Ta kwota wynika z jednej strony z ogromnej materialnej, ale przede wszystkim niematerialnej wartości Górnika Zabrze, marki tego klubu, kart zawodniczych.
2: Podolski będzie musiał również spłacić wielomilionowe długi klubu. Miastu przypadnie złota akcja gwarantująca jedno miejsce w Radzie Nadzorczej. Będzie też nadal utrzymywać stadion. Łukasz Podolski to niemiecki piłkarz polskiego pochodzenia urodzony w Gliwicach, 130-krotny reprezentant Niemiec i mistrz świata z 2014 roku. Już jutro noc muzeów. W Warszawie jedną z propozycji będzie zwiedzanie Muzeum Domków, Lalek, Gier i Zabawek w ciemnościach. Goście dostaną jedynie latarki, mówi Aneta Popiel-Machnicka, założycielka muzeum.
5: Na pewno jest trochę mrocznie, na pewno jest trochę strasznie. Mamy scenę przedstawiającą pogrzeb nawet. Tak naprawdę jest to muzeum nie tylko dla dzieci, ale właśnie dla starszych osób, które mogą znaleźć tutaj swoje wspomnienia, swoje zabawki, o których nawet już zapomnieli, że je mieli.
2: Z kolei w Poznaniu jednym z motywów przewodnich będą nowe technologie, mówi rzeczniczka Centrum Kultury Zamek Anna Gruszka.
6: Prelekcje dotyczące tego, czy można utrzymać życie człowieka po śmierci właśnie poprzez sztuczną inteligencję. Tematy związane z naszymi takimi lękami przed sztuczną inteligencją. Chcemy opowiedzieć o tym, jakie sztuczna inteligencja tworzy z nami relacje związane na przykład z emocjami.
2: W noc muzeów do zdecydowanej większości miejsc wejdziemy za darmo lub za symboliczną opłatą.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kamienica. Możecie się tam wybrać na spektakl Żona potrzebna od zaraz. To współczesna komedia, która przedstawia ironiczne spojrzenie na naszą rzeczywistość, gdzie dla osiągnięcia sukcesu warto zrobić wszystko. Start jutro o godzinie 16. Przechodzimy do propozycji stand-upu. W poniedziałek będziecie mogli wybrać się na występ Zbyszka Grabowskiego. Komik zaprezentuje swój program Kryzys życia średniego. Porusza on w nim wiele aspektów swojego życia, które uważa za średnie. I to też tylko momentami. Początek o godzinie 19 w stand-up lokal. Rozpoczął się też nowy sezon spektakli w multimedialnym parku Fontann. Tym razem możecie wybrać się na pokaz Wielkie Serca. Oprawę widowiska tworzą znane kompozycje muzyki filmowej i popularne utwory. Pokazy odbywają się w każdy piątek i sobotę o godzinie 21.30.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Przed nami popołudnie i wieczór z burzami. Wszędzie od północy przez centrum i wschód, po południe i południowy wschód kraju. A na termometrach maksymalnie od 13 stopni w Wielkopolsce, przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu. Od jutra już chłodniej.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Rock Radio i klasyka rocka zespołu Radiohead i Człowiekowiarz przypominają się czasy, kiedy na Radiohead na koncerty chodził, a pamiętam, że był w 2017 roku naprawdę bardzo zacny koncert Radiohead na Openerze w Gdyni, ale już teraz posłuchajcie, jak to pewien koncert Erika Claptona wspomina Kuba Sienkiewicz, zespołu elektryczne gitary.
1: Eric Clapton z sali kongresowej w roku 78. Co było ważne? Brzmienie gitary Claptona w tamtym okresie było bardzo brudne, punk rockowe, niepoukładane, ale porywające jednocześnie. Było to bardzo spontaniczne granie. Muzyka, który jeszcze poszukiwał. On przywitał się z widownią po prostu bardzo innym głośnym dźwiękiem i wszyscy już byli zależni od tego, jak Eric Clapton kiwnie palcem. Zachwyceni reagowali na każdy dźwięk. Potrafił zelektryzować widownię. Zresztą wszystkie jego wykonania były bardzo dobrze przemyślane, jeśli chodzi o rozkład napięcia i kulminacji w utworze. Ja sobie potem to wielokrotnie odtwarzałem z tego nagrania bootlegowego, żeby prześledzić, jak to się w ogóle robi, prawda? Jakimi środkami można osiągnąć coś takiego.

0: Rock Radio, klasyka rocka, depres, bo ja cię kocham podczas tego popołudnia. Natomiast za moment każdy z was będzie mógł zrobić głośniej, słuchając City Love czy też grupy Fleetwood Mac. No i pamiętajcie, że Rock Radio również znajdziecie, mając apkę Rock Radio na waszych smartfonach, a także czekają na was gadżety Rock Radio. Jakie? Szczegóły za parę chwil.
1: Rock Radio na

0: rok Radia Klasyka Rocka, Tilaf i Bóg, podczas tego popołudnia, podczas którego poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia. Czekam na wasze, bądź nie wasze, godne anteny Rock Radia historie. Dzwońcie do godziny 18, 22, 44, 066, albo nagrywajcie też głosówki i wysyłajcie je za pomocą Messengera Rock Radia, bo czekają gadżety Rock Radia, więc koc Rock Radia i termos Rock Radia. Halo, halo, jaka propozycja?
1: Cześć, zgłaszam się w konkursie. Miałam niecą wpadkę u lekarza na kontroli, po zabiegu kolana. Bada maca ta kolano i pyta, czy jeszcze boli. I ja mówię, że już mniej i nagle wypaliłam, że z łechtaczką jest wszystko w porządku. Lekarz bez mrugnięcia okiem, nie wnikam, co tam u pani z łechtaczką, ale łąkotka faktycznie wygląda dobrze.

Pan Sting i spółka, więc grupa The Police podczas tego popołudnia, piątkowego popołudnia z Rock Radiem i klasyką rocka. No, w końcu jakoś trzeba świętować nadchodzący powoli weekend, nawet jeśli część z was jest w pracy albo właśnie przebija się przez korki. Natomiast jeszcze do godziny 17 na pewno pojawił się Sztywny Palazzi i grupa, która no niebawem, bo w przyszłym miesiącu zawita do Warszawy i zagra swój koncert, a więc chodzi o zespół Foo Fighters. Tu.

0: drodze.
1: Alerty przed burzami pierwszego stopnia obowiązują praktycznie w całej Polsce. Na burze z silnym wiatrem trzeba uważać praktycznie wszędzie, z wyjątkiem Pomorza Zachodniego, województwa dolnośląskiego i lubuskiego oraz części Wielkopolski. A w Warszawie na trasie S2 utrudnienia między węzłami Puławska a Warszawa Lotnisko, zderzenie dwóch osobówek i utrudnienia na jezdni w stronę Poznania.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

Nie wiem jak wy, ale ja się zasłuchałem. Klasyka rocka w Rock Radio podczas tego późnego już popołudnia Uriah Heep, Lady in Black. Natomiast też zajmujemy się waszymi muzycznymi propozycjami. Codziennie po godzinie 12. No codziennie to przesadziłem, ale od poniedziałku wrócimy na pewno po 12. Białe kruki klasyków rocka. Zajmują się tym Ola Konopka, a także Kuba Kleta. Rozkładają na czynniki pierwsze wasze muzyczne rockowe polecajki, które podsyłajcie pod postem na radiowym Facebooku bądź też Instagramie. Więc zupełnie nowy, premierowy odcinek czeka na was co poniedziałek po 12. A nieco później, bo w połowie czerwca czeka na was zespół Foo Fighters, który zawita na Stadionie Narodowym i na bank zagra też ten kawałek Everlong już teraz w Rock Radio.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, godzina 17, piątek i po newsach i pogodzie to co najlepsze, a więc Klasyka Rocka dla Was, m.in. ZZ Top czy też Led Zeppelin.
2: Niebezpieczne burze nad Polską. Piorun raził turystów w Tatrach. Koniec obławy na sprawce strzelaniny w Lubinie. Resort Edukacji podał kalendarz na nowy rok szkolny, w tym terminy ferii.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami w 13 regionach. Alerty dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz Kujaw, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. Dodatkowo RCB w SMS-ach rozesłanych do mieszkańców i turystów w Małopolsce ostrzega też przed burzami z ulewnym deszczem. A burza rozszalała się po południu w Tatrach. Piorun raził dwóch turystów w rejonie szczytu Giewontu, mówi Łukasz Stępek z Topru.
3: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany na dół do taśmowcem, jeden prowadzony.
2: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. W sumie w pobliżu szczytu było 5 turystów, 3 nie ucierpiało. Nie żyje domniemany sprawca strzelaniny w Lubinie, w której zginęły 2 osoby, a jedna została ranna. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w Wielkopolsce, a do strzelaniny doszło w nocy z wtorku na środę na osiedlu przy lesie. Drogie paliwa powoli przekładają się na ceny w całej gospodarce. Widać to w danych GUS-u o kwietniowej inflacji. W zeszłym miesiącu ceny rosły w tempie 3,2%, a to dopiero początek, mówi Krystian Jaworski, starszy ekonomista Crédit Agricole.
4: Pamiętajmy, że to jest dopiero drugi miesiąc od wybuchu kryzysu, są dane kwietniowe, ale tak, wyższe ceny paliw, wyższe ceny nośników energii, wyższe ceny podróży, więc tak, coraz bardziej ten szok się rozlewa i w kolejnych miesiącach też będzie się rozlewał jeszcze bardziej.
2: W kwietniu skutków kryzysu nie było jeszcze widać w cenach żywności, a wręcz są produkty, które mocno potaniały. To masło, ziemniaki czy oleje. Rachunki za mieszkanie w kwietniu urosły przeciętnie o 5%, w podobnej skali drożeją usługi. Z kolei paliwa w weekend minimalnie potanieją. Litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł. 37 groszy, benzyny 98 6 zł. 93 grosze, a oleju napędowego 6 zł. 82 grosze. Szczątki rosyjskiej rakiety mogą spaść na centralną Europę, w tym także na Polskę, ostrzega Polska Agencja Kosmiczna. Może się to stać od jutrzejszego poranka do niedzielnego popołudnia. Część rakiety nośnej wchodzi właśnie na niską orbitę Ziemi. Jej szczątki mogą spaść zwłaszcza na wschodzie naszego kraju.
5: Zakres tego miejsca, gdzie taki obiekt może spaść, jest naprawdę ogromny i tak naprawdę ostatecznie dowiemy się, gdzie on spadnie, jak już rzeczywiście spadnie. Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe.
2: Mówi Rafał Grabiański z portalu Urania. Rosyjska rakieta wynosiła na orbitę rosyjskich satelitów pewnego rodzaju konkurencję dla Starlinków firmy SpaceX. Ministerstwo Edukacji ogłosiło kalendarz na nowy rok szkolny, w tym terminy zimowych ferii. Odbędą się w 3 turach między 18 stycznia a 28 lutego przyszłego roku. Będą też 2 dłuższe świąteczne przerwy w nauce. Od 23 do 31 grudnia i od 25 do 30 marca.
0: Pogoda.
2: Burze w pasie od północy przez centrum, wschód, po południe i południowy wschód kraju. A na termometrach maksymalnie od 13 stopni w Wielkopolsce, przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu. Jutro już chłodniej.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: charakterystyczna gitara i człowiek wie, że to grupa Led Zeppelin, Black Dog, Rock Radio i klasyka rocka podczas tego popołudnia. A teraz czas w Rock Radio na rockowe kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: Zaglądamy do roku 1987. To wtedy odbyła się premiera filmu Przypadek Krzysztofa Kieślowskiego. Odbyła się 59. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie główną nagrodę za najlepszy film zgarnął Pluton. W 1987 roku ukazały się te krążki YouTube, The Joshua Tree, Guns N' Roses wydali Appetite for Destruction, a In Excess Kick. Natomiast 15 maja 1987 roku zespół Heart wydaje Bad Animals. Krążek był jednym z największych komercyjnych sukcesów grupy. To był moment, kiedy siostry Ann Wilson i Nancy Wilson mocno zainspirowały się brzmieniem lat 80. Kawałki były bardziej wygładzone, radiowe i pełne stadionowych refrenów. Część starszych fanów narzekała, że zespół oddala się od hardrockowych korzeni, ale sprzedaż mówiła sama za siebie. Płyta pokryła się kilkukrotną platyną. Największym hitem został Alone, choć nie każdy pamięta, że ten kawałek jest coverem mało znanej grupy I-10. Wersja Heart była tak popularna, że doszła do pierwszego miejsca amerykańskiego Billboardu i do dzisiaj uchodzi za jedną z najbardziej charakterystycznych ballad lat 80. Krążek mimo sukcesów wzbudzał sporo kontrowersji. Wiele utworów było pisanych przez zawodowych autorów hitów, co wtedy było bardzo modne. Podobnie działały chociażby Aerosmith czy też Bon Jovi. Same siostry Wilson po latach mówiły jednak, że miały mieszane uczucia wobec takiej fabryki hitów. Ale wiedziały też, że dzięki temu zespół Heart wrócił na sam szczyt po nieco słabszym okresie na początku lat 80.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Rock Radio i klasyka rocka i kawałek, przy którym zawsze mam dobry humor, przyznaję się. A że jeszcze jest piątkowe popołudnie, późne popołudnie, to tym bardziej. A wy humory też możecie mieć jeszcze lepsze za chwilę, słuchając Rock Radio, bo pojawi się Kult, pojawi się Queen, Deep Purple oraz mam nadzieję, że rock'n'rollowiec dnia, dla którego mam zestaw gadżetów Rock Radia, więc termos i koc Rock Radia. Śmiało możecie jeszcze dzwonić, opowiadać swoje bądź nie swoje, ale godne anteny Rock Radia historie. 2 2 4 4 0 66 albo też śmiało podsyłajcie głosówki na Messengerze Rock Radia.
1: Rock Radio. Dziś nadajemy z Kart Rock Cafe w Warszawie.

0: Charakterystyczna solówka Richiego Blackmoora, a więc zespół Deep Purple, Smoke on the Water, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas piątkowego popołudnia, późnego popołudnia, więc już powoli można świętować weekend oraz też ktoś z was będzie świętował to, że otrzyma gadżety Rock Radia, bo poszukiwany był przez cały dzień rock'n'rollowiec dnia. Mam koc Rock Radia, a także termos Rock Radia, a posłuchajmy rock'n'rollowca dnia. Halo, halo?
1: Cześć, zgłaszam się w konkursie. Miałam niecą wpadkę u lekarza na kontroli po zabiegu kolana. Bada maca to kolano i pyta, czy jeszcze boli. Ja mówię, że już mniej i nagle wypaliłam, że z łechtaczką jest wszystko w porządku. Lekarz bez mrugnięcia okiem. Nie wnikam, co tam u pani z łechtaczką, ale łąkotka faktycznie wygląda dobrze. Pozdrawiam. Rock'n'rollowie.

Panowie zespołu Guns N' Roses podczas tego późnego już popołudnia pojawili się na antenie Rock Radia. Fantastyczny numer, no i też tych więcej fantastycznych kawałków obiecuję do godziny 18, bo pojawi się m.in. pan Alice Cooper, będzie grupa No Doubt. No i pamiętajcie, że Rock Radio również znajdziecie mając apkę Rock Radia na waszych smartfonach.

0: drodze.
1: Dziś burzowo prawie w całej Polsce, z wyjątkiem Pomorza Zachodniego, województwa lubuskiego, Dolnego Śląska i części Wielkopolski. W weekend na zachodzie ma się rozpogodzić, a w centrum i na wschodzie znowu burze i możliwy przelotny deszcz. Na S7 między węzłami Warszawa-Białobrzegi, w pobliżu Grójca kolizja trzech osobówek i utrudnienia w stronę Krakowa, a na S2 między węzłami Patriotów a Wilanów kolizja dwóch osobówek i zablokowany pas w stronę Otwocka.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

tak można spędzać to popołudnie. Alice Cooper i Schools Out podczas tego późnego już popołudnia, w zasadzie to piątkowego wieczoru, no bo już za moment, po godzinie 18:00, 200. wydanie klasycznej dziesiątki rockowej listy przebojów, na którą to głosowaliście przez cały tydzień na rockradio.pl. Sprawdzimy, jakie kawałki sztuk 10 pojawiły się dzięki wam. Nieco o nich opowiem, a przede wszystkim zagram, więc za chwilę 18:00 i 200. wydanie klasycznej dziesiątki, a już teraz grupa Foreigner, a ja za dzisiejszą realizację audycji w Hard Rock Cafe dziękuję Adamowi Brzezińskiemu.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: 18 wybiła piątek, a więc czas na klasyczną dziesiątkę. Rockową listę przebojów i uwaga, uwaga, to jest jubileuszowe, 200. wydanie, a więc za chwilę sprawdzimy, jakie w tym tygodniu głosowaliście na rockradio.pl. Adres: newsy i pogoda.
2: Dwóch turystów uderzonych piorunem na Giewoncie. Nad Polską przelecała, może nawet spadną, szczątki rosyjskiej rakiety. Dwa mocne polskie akcenty w walce o złotą palmę na festiwalu w Cannes.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Burza na południu Polski zaskoczyła turystów w Tatrach. Ranne są dwie osoby, które zostały uderzone przez piorun w okolicach Giewontu. Gdy piorun uderzył około godziny 14, znajdowało się tam wówczas 5 turystów. Niestety 2 zostali porażeni. Z powodu silnego wiatru był problem z dotarciem na miejsce śmigłowcem, przekazał Łukasz Stępek z Topru.
3: Ostatecznie dało się tam desantować ratowników.
2: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeden został przewieziony śmigłowcem, drugi został sprowadzony. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miał. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5000 żołnierzy, dla Polski, tak jak jesteśmy zapewniani przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie, nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, szacowana dotąd na około 10 tysięcy, nie zmieniła się, ale jak informuje agencja Reutera, Pentagon anulował plany przemieszczenia 4 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski. O decyzji tej nie został jeszcze powiadomiony Kongres i nie ogłoszono jej oficjalnie. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed możliwym wejściem w atmosferę szczątków rosyjskiej rakiety, choć najbardziej prawdopodobny obszar upadku to okolice Afryki. Eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść także nad Polską, mówi Rafał Grabiński z portalu urania.pl. Obiekt fregat, czyli górny stopień rosyjskiej rakiety, wraca na Ziemię po wyniesieniu 16 satelitów telekomunikacyjnych.
5: Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, no to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
2: Rosyjski element rakiety o masie około tony może wejść w atmosferę w czasie między sobotnim porankiem a niedzielnym popołudniem. Wśród potencjalnych obszarów zagrożenia wymieniane są także wschodnie rejony Polski. To najbardziej osobisty film, jaki zrealizowałem. Tak o filmie Ojczyzna mówi reżyser Paweł Pawlikowski. Jego obraz rywalizuje o Złotą Palmę podczas 79. Festiwalu w Cannes. Film opowiada o losach laureata literackiej Nagrody Nobla Thomasa Manna i jego córki Eriki, którzy w szczytowym okresie zimnej wojny podróżują przez Niemcy. I jest czarno-biały.
6: Black and white is an honest deal with you.
7: Ta czerń i biel to szczera propozycja skierowana do widzów. W sztuce zawsze staramy się w pewien sposób dążyć do abstrakcji. A czerń i biel mają w sobie coś, co odrywa rzeczywistość od prozy.
2: Na statuetkę szansę ma też dramat Historie równoległe, którego producentami wykonawczymi są Maciej Musiał i zmarły wczoraj Krzysztof Piesiewicz. Ojczyzna i Historie równoległe to 2 z 22 filmów, które walczą o Złotą Palmę podczas tegorocznego festiwalu w Cannes.
0: Sport w Rock Radio.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się w najbliższych dniach, tak przynajmniej twierdzą hiszpańskie media. Kataloński dziennik Sport napisał, że Polak jest o krok od ogłoszenia odejścia z FC Barcelony. W niedzielę pewna tytułu Barca rozegra ostatnie spotkanie w La Liga przeciwko Betisowi. Lewandowski może przenieść się do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. Duńczyk Jonas Winigo wygrał 7 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia z formy na górę Blockhaus w Apeninach. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalia.
0: Pogoda.
2: Synoptycy ostrzegają wciąż przed burzami. Te mogą wystąpić w pasie od Gdańska przez Bydgoszcz i Katowice i we wschodniej części kraju. Opadom może towarzyszyć silny wiatr. Padać będzie przez cały wieczór na zachodzie kraju. A jutro duże zachmurzenie, przejaśnienia głównie na zachodzie, północnym zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich. Na ogół od 12 do 16 stopni.
0: Klasyka.

0: Minęła godzina 18, piątkowy wieczór, więc można powoli już świętować nadejście weekendu klasyczną dziesiątką. A jest co świętować, bo to jest 200. wydanie. Tak jest, 200. wydanie klasycznej dziesiątki. Naprawdę czas leci bardzo, bardzo szybko. A więc miejsce 10. Dzięki wam tutaj trafiła grupa Firehouse i kawałek All She Wrote.
1: Miejsce 10.

0: 200. wydanie klasycznej dziesiątki w Rock Radio trwa. Sprawdzamy, jak głosowaliście w tym tygodniu na rockradio.pl i czas na miejsce numer 9 i kawałek, który powstał podczas chrapania. Tak jest, bo Keith Richards myślał nad solówką do nowego kawałka, no i nawet coś tam nagrał, ale też przy okazji zostawił dyktafon włączony, również kiedy mu się zasnęło. Na szczęście akurat to chrapanie zostało wycięte, ale riff do Satisfaction pozostał do dziś. The Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction.
1: Miejsce dziewiąte.

The Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction, a więc miejsce numer 9 200 wydania klasycznej dziesiątki, a za chwilę odliczamy dalej. I pamiętajcie, że Rock Radio również znajdziecie mając apkę Rock Radia na waszych smartfonach.

0: goście. Mamy piątkowy wieczór i uwaga, 200. wydanie klasycznej dziesiątki rockowej listy przebojów. Dzięki waszym głosom na rockradio.pl miejsce 8 trafia do zespołu, który opowiada i nawiązuje w zasadzie do tego, co wydarzyło się na początku lat 90. w Los Angeles, kiedy były tam spore zamieszki. No i właśnie o tym między innymi, o tym niepokoju społecznym, o życiu na krawędzi opowiada ta piosenka Living on the Edge, Aerosmith w Rock Radio.
1: Miejsce 8.

0: Klasyczna dziesiątka w Rock Radio trwa. Weekend tuż, tuż, więc można go świętować odpowiednio i godnie z Rock Radiem i klasyką rocka. No i też 200. wydaniem klasycznej dziesiątki rockowej listy przebojów. Czas na szczęśliwą siódemkę i tutaj kawałek, który wykonuje Artur Gadowski, bo to jest jego akurat solowy projekt. Natomiast na koncertach Iry pojawia się praktycznie zawsze. Ona jest ze snu. Artur Gadowski w Rock Radio. Miejsce siódme.
1: Miejsce siódme.

było miejsce siódme. Artur Gadowski, Ona jest ze snu. Miejsce siódme 200. wydania klasycznej dziesiątki rockowej listy przebojów. Proszę się nie rozchodzić, bo za chwilę kolejne miejsca. Największe emocje przed nami podczas tego, no właśnie, jubileuszowego wydania.

0: drodze.
1: Jeśli zobaczycie czarne chmury, to znaczy, że nadchodzi burza. Burz spodziewamy się dziś z silnym wiatrem i ulewami praktycznie w całej Polsce. Weekend też będzie burzowy, przede wszystkim w centrum i na wschodzie. Na zachodzie więcej rozpogodzeń. Z utrudnieniami muszą się liczyć dziś kierowcy w Warszawie. Dziś jutro na Stadionie Narodowym występ rapera Maty i utrudnienia na Saskiej Kępie do 20.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: potrzebujecie dobrej rockowej muzyki, klasyki rocka, jeszcze takiej, którą sami wybieracie, no to trafiliście idealnie, bo trwa 200. wydanie klasycznej dziesiątki, na którą głosowaliście w tym tygodniu na rockradio.pl. Czas na miejsce 6. Kawałek pełen groteski, czarnego humoru, nawiązania do PRL-u, no ale o tym akurat nie raz, nie dwa śpiewał w swoim życiu Kazik i też potrafi do dzisiaj dosyć celnie puentować rzeczywistość. Kult piosenka Młodych Wioślarzy.
1: Miejsce 6.

Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 19, piątek, a więc jesteśmy na półmetku jubileuszowego 200. wydania klasycznej dziesiątki rockowej listy przebojów. Za chwilę ruszamy dalej, sprawdzamy kolejne miejsca, ale wcześniej sprawdźmy, co dzieje się na świecie, w Polsce i co z pogodą.
2: Są zarzuty i wniosek o areszt po pobiciu nastolatków z Ukrainy w Warszawie. W szpitalu są już dwie osoby ranne po uderzeniu pioruna na Giewoncie. Dary przyjaźni to nowa wystawa stała w Łodzi, tak duża, że mieści się w dwóch siedzibach.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o pobicie nastolatków z Ukrainy w Warszawie, informuje prokuratura. Policja zatrzymała w tej sprawie 5 osób, Polaków w wieku od 15 do 18 lat. Trzech nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Państwo reaguje na wszystkie takie przypadki bandytyzmu, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński i zapewnia, że nie będzie tu żadnej taryfy ulgowej.
3: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych, czy to brutalne pobicie było na tle narodowym. Widzimy, że tych przestępstw jest więcej, ale reagujemy na nie bardzo twardo i zdecydowanie.
2: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy zaatakowali tam troje Ukraińców z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Jeden z nich z powodu odniesionych obrażeń został przewieziony do szpitala. Napastnikom grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzja o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej do Polski zapadła w ostatnich dniach, a część brygady była już w Polsce lub w drodze, potwierdził w kongresie dowódca Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych generał Christopher Laneve. Decyzje Waszyngtonu w Polsce tłumaczone są jako reorganizacja amerykańskiej armii.
4: Ta reorganizacja będzie szerszy kontekst europejski miał.
2: Mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Dla Polski nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
2: Ten chaos informacyjny sprzyja Rosjanom, komentuje Agnieszka Brycy z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
5: Oni się spodziewali, tak jak i sojusznicy europejscy, redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, czyli w takim chaosie decyzyjnym i w chaosie informacyjnym, to pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, czyli brak koordynacji, chaos, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumieją to Rosjanie, to w kroku drugim, czyli we wniosku następnym, oni będą to oceniać w taki sposób, że otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO.
2: Jak informuje agencja Reutera, Pentagon anulował plany przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Dwie osoby trafiły do zakopiańskiego szpitala po porażeniu piorunem w rejonie szczytu Giewontu. Jedna z poszkodowanych osób na chwilę straciła przytomność. W grupie było łącznie 5 turystów, ale 3 z nich nie odniosło obrażeń. Do zdarzenia doszło wczesnym popołudniem na kopule szczytowej Giewontu podczas zejścia grupy. W Muzeum Sztuki w Łodzi ruszyła dziś nowa wystawa stała Dary Przyjaźni. Prezentuje niemal 150 prac 80 artystów z kilkudziesięciu krajów świata. To dzieła, które autorzy przekazali do muzeum w ciągu ostatnich 2 lat. Część prac pochodzi od światowej sławy szkockiego artysty i kolekcjonera Richarda De Marco, mówi dyrektor Muzeum w Łodzi Daniel Muzyczuk.
6: Ten 96-letni wybitny kurator i artysta odwiedzi nas i będzie uczestniczył w otwarciu naszej ekspozycji.
2: Wystawa prezentowana jest w 2 siedzibach muzeum, część w MS1, a część w MS2.
0: Sport w Rock Radio.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. Rosyjscy i białoruscy zapaśnicy będą mogli startować pod swoimi flagami. Tak zdecydowała dziś Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza, precyzując, że w przypadku zwycięstw sportowcy z tych krajów wysłuchają też swoich hymnów. Decyzja ta jest częściowo następstwem zalecenia MKOL-u, który w ubiegłym tygodniu zarekomendował zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych i tym samym otworzył im drogę do pełnego powrotu na Igrzyska Olimpijskie. Apoloniusz Tajner jest jedynym kandydatem na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, ogłosiła federacja. Wybory 13 czerwca.
0: Pogoda.
2: Burze przechodzą dziś nad Polską od Gdańska przez Bydgoszcz i Katowice. Są także we wschodniej części kraju. Opadom towarzyszy silny wiatr. Natomiast na zachodzie kraju silne opady deszczu. A jutro w ciągu dnia duże zachmurzenie, przejaśnienia na zachodzie, północnym zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich. Na ogół na termometrach od 12 do 16 stopni.
0: Rock Radio. Klasyka Rocka.

0: Minęła 19, klasyczna dziesiątka w Rock Radio trwa, 200. wydanie dokładnie trwa w Rock Radio, a więc naprawdę jest to wydarzenie. No i jesteśmy na półmetku, czas na miejsce numer 5 i tutaj mamy kawałek z bardzo charakterystycznym riffem Richiego Blackmora. No ale Richie Blackmore akurat na gitarze grać potrafił i potrafi, no to posłuchajcie Deep Purple i Perfect Strangers.
1: Miejsce 5.

0: Rock Radio Klasyka Rocka, piątkowy wieczór, 200. wydanie klasycznej dziesiątki rockowej listy przebojów. Jesteśmy tuż, tuż poza podium i kawałek idealny właśnie na początek weekendu, na piątkowy wieczór. Trochę niepokorny, z masą aluzji, no bo Sting swego czasu potrafił przejść i posiedzieć sobie w nocnych barach, klubach, gdzie nie tylko siedzi się i pije herbatę. Roxanne, The Police, już teraz w Rock Radio, miejsce czwarte.
1: Miejsce czwarte.

0: Zdecydowanie niepokorna piosenka, niepokorny tekst, jak się tak człowiek wsłucha i w ogóle sama historia. Roxanne, The Police, miejsce czwarte 200. wydania klasycznej dziesiątki rockowej listy przebojów. No a przed nami trzy pytania i trzy odpowiedzi, trzy najważniejsze miejsca.
1: Rock Radio.

0: Piątkowy wieczór, klasyczna dziesiątka w Rock Radio trwa i uwaga, uwaga, jesteśmy teraz na miejscu trzecim 200. wydania klasycznej dziesiątki. No powoli, powoli zbliżamy się do wakacji, więc i taki kawałek akurat postanowiliście, że musi się pojawić w dziesiątce i bardzo dobrze. I ta piosenka, która zresztą jest coverem, ale my ją doskonale znamy właśnie z wersji Janis Joplin. Summertime, już teraz w Rock Radio.
1: Miejsce trzecie.

0: Piątkowy wieczór trwa, powoli zbliżamy się do godziny 20, co też oznacza, że nie poznajemy te najważniejsze miejsca 200. wydania klasycznej dziesiątki rockowej listy przebojów. Czas na miejsce numer 2. I tutaj mamy bardzo charakterystyczną baladę z połowy lat 80. Kawałek, który był jednym z najważniejszych kawałków tej grupy i osiągnął sukces w Stanach Zjednoczonych. Foreigner, I want to know what love is.
1: Miejsce drugie.

0: Foreigner, I Want to Know What Love Is, a więc miejsce numer 2 200 wydania klasycznej dziesiątki w Rock Radio. No a przed nami to najważniejsze pytanie. Kto dzięki wam w tym tygodniu wylądował na pozycji numer 1? No i też pamiętajcie, że Rock Radio znajdziecie mając apkę Rock Radia na waszych smartfonach.
1: Rock Radio.

Rok Radio Klasyczna Dziesiątka, 200. wydanie, tak jest, to jest 200. wydanie. My zbliżamy się do godziny 20, więc to też 200. jubileuszowe wydanie niestety się kończy, więc czas poznać miejsce numer 1. Dzięki wam trafił tutaj kawałek, który uwielbiam, w którym jest mnóstwo sarkazmu, ironii, teatralności. Tekst jest wręcz wybitny, a chodzi o Manam i Boskie Buenos.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 20 w Rock Radio. Czas na newsy i pogodę.
2: Po napaści na nastolatków z Ukrainy są zarzuty i wniosek o areszt. Już można szykować kciuki za Polkę w Eurowizji. Jutro wielki finał. Robert Lewandowski podejmuje decyzję o przyszłości. Potencjalne zarobki kuszą.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwóch podejrzanych o pobicie nastolatków z Ukrainy w Warszawie usłyszało zarzuty i ma wnioski o areszt. Policja zatrzymała w tej sprawie 5 osób od 15 do 18 lat. Trzech nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński nie chce przesądzać, czy było to pobicie na tle narodowym, ale podkreśla, że państwo reaguje na nie zdecydowanie.
3: Nie jest przypadkiem, że tego typu napaści na tle narodowym jest coraz więcej, bo przyczyniają się do tego nieodpowiedzialni politycy, którzy rozgrzewają te emocje, często zwykłymi fake newsami.
4: Trzeba powiedzieć prosto, oszołomy, tak jak pan Braun i jego Konfederacja nakręcają tą całą spiralę nienawiści, która jest po prostu bardzo niebezpieczna.
2: Dodawał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, oburzony zajściem, do którego przed tygodniem doszło na warszawskim moście świętokrzyskim. Napastnikom grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Wznowiony został ruch pociągów na odcinku Ropczyce-Dębica na Podkarpaciu. Po śmiertelnym potrąceniu osoby, która znajdowała się na torach przez całe popołudnie, ruch był wstrzymany. 70-letnia kobieta zginęła na miejscu. Nie wiadomo na razie, z jakich powodów znalazła się na torach. Na miejscu wypadku cały czas pracują wszystkie służby, jest też prokurator. Obecnie ruch pociągów odbywa się już bez zakłóceń po obu torach. Pasażerowie, którzy jechali pociągiem relacji Przemyśl-Poznań, przesiedli się do pociągu relacji Przemyśl-Szczecin i kontynuują podróż. Już jutro wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka Alicja Szemplińska z utworem Play. Billboardy, ulotki oraz bardziej widoczna kampania w Krakowie to znak, że zbliża się referendum. Za niewiele ponad tydzień krakowianie zdecydują, czy obecne władze miasta powinny dokończyć kadencję. Pytanie jednak brzmi nie tylko jak zagłosują, ale też czy w ogóle pójdą głosować. Katarzyna Mynaczyk sprawdzała, co mówią mieszkańcy i czy kampania wpływa na ich decyzję.
5: Zagłosowałabym za zmianą.
6: Czyli nie sądzi pani, że prezydent jest właściwym prezydentem w Krakowie?
5: Decyzje, które są podejmowane, odbijają się negatywnym echem na mieszkańcach, chociażby ceny komunikacji miejskiej.
7: Na pewno nie zostanę w domu, pójdę głosować.
6: A co się panu najbardziej nie podoba?
7: Wie pani co, wszystko, strefy parkowania zabierają miejsca dla samochodów, wszystko zrobione pod turystów.
8: Zmiana, jakakolwiek by nie była, nie będzie na pewno lepsza.
2: Krakowskie referendum odbędzie się 24 maja. Robert Lewandowski może zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Według najnowszych plotek transferowych Lewy ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej. W grze o polskiego snajpera mają być już tylko dwa kluby, oba Saudi Pro League, Al Hilal i, jak donosi przegląd sportowy, Al Nasr, którego zawodnikiem jest wspomniany już Cristiano Ronaldo. Mówimy tu o drugim i pierwszym obecnie klubie Arabii Saudyjskiej. W każdym Lewandowski zarobi ogromne pieniądze, mowa nawet o 90 milionach euro za sezon. Kosztem tego wyboru ma być rozłąka z rodziną. Żona piłkarza wraz z córkami mają pozostać w Barcelonie.
0: Pogoda.
2: Jutro duże zachmurzenie, przejaśnienia na zachodzie, północnym zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich. Może padać deszcz, możliwe są wciąż burze, a na termometrach na ogół od 12 do 16 stopni.
0: Rock Radio. Klasyka

0: 22. W niezłym gościu Rock Radia.
1: Dzisiaj niezłym gościem w Rock Radiu jest Sławek Uniatowski.
2: Witam Ciebie serdecznie oraz witam wszystkich słuchaczy. Republika zagrała koncert, my tam się po koncercie rozpierzchliśmy. No i idę sobie ulicą Świętego Ducha, tam gdzie był klub Miles. I widzę, że idzie Grzesiu Ciechowski, obok Grzegorza jakieś dwie piękne kobiety i jacyś ludzie, nie wiem, czy Jurek Tolak wtedy był, czy ktoś, i tam osoby zaczepiające, te kobiety chyba go zaczepiały, i mówię: Jezu, ale to jest cudownie być takim rock'n'rollowcem, że tutaj kobiety wokół i to wszystko, i po koncercie, i że on w ogóle ma siłę, i że nigdzie sobie nie pojechał do domu, i że ma chwilę dla fanów. No i on poszedł do Majersa. No i co? No i zagadałem go, tam pograłem trochę, a Grzegorz, wiadomo, dorosły człowiek, wtedy 41, 42 lata, nie pamiętam dokładnie. Jezu, ja zawsze pamiętam daty dokładnie, a teraz mi wyleciało w każdym razie.
1: No była duża różnica wieku między wami, prawda? No.
2: Tak, była bardzo duża różnica wieku, ale no, pogadaliśmy trochę i było fajnie. No, ja wtedy byłem takim dość skrytym człowiekiem, tym bardziej w obliczu spotkania z takim człowiekiem. Wiesz, co robią artyści, czy aspirujący artyści, którzy widzą swojego idola. Braknie im głosu, że kocham pana muzykę albo coś w tym stylu.
0: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: Polski klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka.
2: W studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o zespole Skorpio. Również zespole z Węgier.
1: No właśnie, a wczoraj dlaczego? Też, no bo Węgry wiem. To jest nasz strategiczny partner, tak? Musimy z tym, z Orbanem Wiktorem zacieśniać relacje, tak? Grupa Wyszehradzka musi być silna i to dlatego, no.
2: Oj, Kuba!
1: No co, Polak, Węgier, dwa dobra. Bratanki, tak?
2: Posłuchaj. Zespół Skorpio zaproponował nam Zbigniew w komentarzu na Facebooku. A czym jest ten zespół? Co on takiego gra?
1: No jest on zespołem, tak.
2: Jest to zespół hardrockowy, istniejący od 73 roku do 93, z tym, że okazuje się, że panowie cały czas gdzieś tam występują.
1: Tak.
2: A na swoim koncie mają 10 płyt.
1: I zespół Skorpio to jest taka rockowa supergrupa.
2: Tak.
1: Dlatego, że założył ją, i tutaj proszę mi wybaczyć, nam proszę wybaczyć nasz węgierski.
2: Będziemy się tutaj wspierać, no, i sobie pomagać. Karoli.
1: Frenreis. Ja miałem trójkę z węgierskiego, więc tutaj niestety, no miałem takie korepetycje, wyrównawcze lekcje i jak słyszę, to nic nie dało.
2: Wczoraj po naszym zespole Omega.
1: No tak, zapisałem się też, bo chciałem sobie odświeżyć trochę, tak?
2: No dobra.
1: No ale to niestety, to już nie ten wiek na poznawanie nowych języków.

0: No więc pan Karoli
1: był... przestań.
0: Co? Pan Karoli był basistą, saksofonistą i wokalistą Lokomotiv GT, takiego zespołu, oraz zespołu Metro, a współzałożycielami innymi byli muzycy zespołów Hungaria i Mini. Super nazwa, zwłaszcza ta druga. No i można tutaj powiedzieć, że panowie z zespołu Scorpio mieli niebagatelny wpływ na rozwój węgierskiej muzyki rockowej, gitarowej, tak zwanego ciężkiego brzmienia. Ja ci tutaj, Ola, właśnie wystawiam piłkę na bramkę. No bo teraz o tej płycie musisz powiedzieć. Wystawiłem ci piłkę właśnie w tym momencie.
1: Aha,
0: jest pusta bramka.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Jest Viktor Orban właśnie nie broni tej bramki, no.
1: No to debiutancka płyta zespołu, która też, proszę mi wybaczyć, nazywa się Arohanas. Z 74 roku płyta jest uznawana za jedną z najlepszych rockowych węgierskich płyt.
0: Mało tego, jest też uznawana za pierwszą węgierską płytę hardrockową.
1: Bardzo ciekawe.

0: ci nasi słuchacze mają takie świetne pomysły, jeśli chodzi o białe kruki.
1: Tak, no,
0: zobacz,
1: Zbigniew.
0: W życiu bym nie wpadła na to, że my będziemy rozmawiać o początkach hard rocka na Węgrzech.
1: Przypominam, że rozmawialiśmy już o zespole Latająca Maszyna do Szycia. To już mnie nic nie zdziwi. I teraz tak, ja sobie tej płyty, znaczy my z Olą sobie zrobiliśmy odsłuch.
0: Tak.
1: Zapaliliśmy takie świece, prawda, tak, zapachowe.
0: Tak.
1: Kawę zaparzyliśmy sobie z cynamonem.
0: I było tak cozy i fajnie.
1: Tak, tak. Rozpaliliśmy w kominku, tak, po prostu. No i ja mogę powiedzieć, że ten zespół w ogóle, Scorpio, no to jest taki, energia jest w ich muzyce. Bardzo charakterystycznie brzmi bas, zwłaszcza na tej ich debiutanckiej płycie. Mnie się to trochę kojarzy z dokonaniami zespołu Ram Jam od piosenki Black Betty.
0: Ale to wszystko zasługa pana
1: Karolaka.
0: Karoliego Frendrejsza.
1: Tak. Dziękujemy panie Karoli. No i co? A mówiłaś, że oni koncertują sporadycznie, panowie Scorpio.
0: Tak,
1: no,
0: powiedziałam to.
1: No, to bardzo ładnie. No to mamy wszystko odhaczone.
0: I fajnie.
1: I koniec. I nara.
2: Białe kruki klasyki rocka.

0: Dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Dzisiaj niezłym gościem w Rock Radiu jest Sławek Uniatowski.
2: Witam Ciebie serdecznie oraz witam wszystkich słuchaczy. I mówię jej, słuchaj, kumple mnie zostawili, jestem sam w Londynie, nie mam gdzie nocować, tutaj mam torbę z jakimiś tam małymi rzeczami, weź mnie jakoś przenocuj. Ona mówi, że ona ma tam jakieś Chinki na stacji, że one się nie zgodzą, no ale spróbowaliśmy, rzeczywiście te Chinki zaczęły krzyczeć, więc przyszliśmy chodzić po tym Londynie i ja śpiewałem tam, mówię, patrzę na te bloki, które oglądałem w tych wszystkich serialach i filmach, Jezu, jakie to jest piękne, to jest zupełnie inny świat. I to była dla mnie pierwsza wycieczka taka zagraniczna, tym bardziej z takim bonusem, że jestem, no, Kevin sam w domu jednak. No i znaleźliśmy, jakiś gość szedł, no i przypadkowy gość, po prostu zaczepiliśmy go, zaczęliśmy coś tam gadać, że Queen, że Freddie, że najlepszy, że to był najlepszy wokalista, bla, bla, bla. No i mówię mu, że nie mam gdzie nocować, że jestem z Polski, że kumple mnie tutaj wystawili, no i jestem taki smutny i w ogóle. No i on mówi, że coś tam pijogi. No i jakie pijogi? On mówi, że jego dziewczyna była z Zakopanego i mu robiła pierogi. No i mówię, no to kurde, jestem w domu.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Radio.
1: Dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio jest Sławek Uniatowski. W ogóle cześć, dzień dobry wszystkim. Tobie też, Sławku, Rysiek Brzeziński z tej strony. Jak się trzymasz?
2: Witam ciebie serdecznie oraz witam wszystkich słuchaczy.
1: Masz ostatnio bardzo napięty grafik z tego, co słyszałem, bo jak chciałem się z tobą umówić na rozmowę, no to trzeba było się wstrzelić, powiem szczerze.
2: No, tak czasami bywa między siłownią a remontem domu oraz koncertami jest dość mało czasu, a jak już ten czas jest, to staram się jakoś go spożytkować na odpoczynek, bo jednak już nie jestem pierwszej świeżości, za 40 lat nie stuknie, więc
1: Powiem ci, że jak wejdzie się na twój Instagram, to nie czuć w ogóle, że ta 40 już jest za rogiem.
2: Tak, bo to jest magia chirurgii plastycznej, fitów i takich rzeczy. Nie wierzcie we wszystko, co jest w internecie. To są totalne bzdury.
1: Oczywiście.
2: Ale jak się wpadnie na koncert, to okazuje się, że jednak można godnie się starzeć. No, trzeba unikać po prostu pewnych substancji odurzających oraz trzymać dietę.
1: Trzymać dietę i fason jednocześnie.
2: Oczywiście to nie jest prawda. Kiedyś ktoś powiedział, że nie kupujcie narkotyków, to nie ma sensu. Zostańcie gwiazdami rocka, dadzą wam je za darmo.
1: Mm-hmm. Czyli życie na backstage'u nie oszczędza.
2: Nie, no bez przesady, ale tak kiedyś powiedział, nie wiem, czy John Lennon. Nie, to nie był John Lennon, to był taki facet w jakimś takim filmie komediowym brytyjskim.
1: O kurczę, znany mi cytat, powiem szczerze, ale w tej chwili nie potrafię sobie faktycznie przypomnieć.
2: Tak, ten facet grał takiego wampira też, chyba w Underworldzie. Taka charakterystyczna twarz. I on tam śpiewał You know it's Christmas, da-da-da-da-da. Wet, wet, wet, taką wersję.
1: No.
2: Takie zabawne to było, tak. Stąd pamiętam ten cytat.
1: Tak. Tak, kojarzę, ale wiesz co, no właśnie rock'n'rollowiec i wampir jednocześnie, to mi się bardziej z Garym Oldmanem kojarzy.
2: Oj, cudowny.
1: Tak.
2: Uwielbiam. Świetny brytyjski aktor, mm-hmm. który potrafił się wcielić w wiele ról, a szczególnie najbardziej zapamiętana ta oczywiście z Leona, zawodowca, mm-hmm. Leon Le Professionnel, Luca tak. Bessona. Wybitny film, świetny, zawsze będę go pamiętał, bo to jest taka bomba. No rzeczywiście on tam dał z siebie wszystko, zdecydowanie.
1: Ale no dobra, skoro już o tym Garym Oldmanie chwilę gadamy, to ja jednak tylko powiem, że jakoś tak dla mnie najfajniejszą jego rolą jest detektyw Gordon z trylogii nolanowskiej Batmana, bo pokazał świetnie. Tam inną twarz. On miał to swoje amplua takiego bad boya, czy w ogóle złego gościa, tak. Czarnego charaktera, a tutaj stanął po stronie światła, no i też od razu inaczej był charakteryzowany inną, mógł grać mimiką przede wszystkim.
2: Tak, ale na tym polega wybitne aktorstwo, że człowiek, który jest jakby zaszufladkowany, może niekoniecznie przez audiencję, a bardziej przez ludzi, którzy produkują filmy, bo widzą twarz i widzą świetną kreację, że taki człowiek może wytworzyć. Na przykład jest świetnym przykładem na to, jak życie może się potoczyć Al Bundy, czyli Sam O'Neill.
1: Tak.
2: Ed O'Neill, który był świetnym, jest świetnym aktorem dramatycznym. I on był mm-hmm. aktorem teatralnym, dramatycznym, który dostał rolę Ala Bundy'ego. I świetnie się w nią oczywiście, świetnie w nią wszedł, ale no teraz no nie możemy za bardzo już, chyba nie ma emisji tego serialu, bo jest...
1: No mocno niepoprawny jak na dzisiejsze
2: mocno
1: czasy.
2: Mocno niepolityczny, więc...
1: No dobra, pociągnijmy ten temat jeszcze takiej poprawności politycznej i komedii. To nie wiem, czy słyszałeś, czy jesteś w ogóle fanem serialu Hotel Zacisze. No ja jestem, z uwagi na osobę Johna Cleesa choćby w tej produkcji, to on ma zostać przywrócony do życia. Mają być nowe odcinki jakoś po latach i jestem ciekaw, jak ten humor Monty Pythonowski, Johna Cleesa w tych czasach No, jak on przejdzie cenzurę, mówiąc krótko?
2: No, ale chwilę, Brytyjczycy rządzą się własnymi prawami, to nie są Stany Zjednoczone. Widać to po Rickim Gervaisie, który jest dla mnie absolutnym mistrzem i cudownym, cudownym człowiekiem, przewspaniałym, którego często bardzo cytuję, bo ja też jestem takim człowiekiem, jeżeli mam coś zabawnego, sytuacyjnego do opowiedzenia, to muszę to zrobić w tej chwili, bo sytuacja jest sprzyjająca. Jeżeli teraz tego nie zrobię, no to potem jakby to przeminie, więc trzeba chwytać ten moment, a jak ktoś nie zrozumie żartu, no to niech spieprza. No. To nie jest moja sprawa, że jesteś ignorantem i sorry, no ja mam takie podejście.
1: Dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio jest Sławek Uniatowski. W ogóle rozmawialiśmy o rzeczach, o których zupełnie nie planowałem z nim rozmawiać, ale fajnie, że porozmawialiśmy. To była tak zwana sekcja z zupełnie innej beczki, a za moment chciałbym go zapytać o jego udział w koncercie Obywatele Republiki.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103,7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio jest Sławek Uniatowski, wokalista, aktor. No, te tematy to jeszcze na pewno pociągniemy. Natomiast to, co obiecałem przed paroma chwilami, to to, że będziesz brał udział, albo bierzesz już udział w koncercie Obywatele Republiki. Jeśli się nie mylę, to ty będziesz śpiewał podczas warszawskiego koncertu, tak? Bo to jest kilka koncertów w tym roku, które się odbywają z różnymi artystami.
2: Dokładnie nie pamiętam. Wiem, że tak, w Warszawie na pewno będę, ale też jeszcze chyba gdzieś będę. I tak sobie wymyśliliśmy z Leszkiem Biolikiem, a bardziej ja to wymyśliłem, że ja bym chciał jednak śpiewać te piosenki, które mi się podobają. One nie są takie bardzo znane, bo jestem z Torunia i znałem Grzegorza. Miałem tę wielką przyjemność, zaszczyt i szczęście go poznać.
1: No to zazdroszczę, bo właśnie też chciałem się ciebie o to pytać, bo wyczytałem, że pochodzisz z Torunia, urodziłeś się tam i czy to dodaje ci jakiejś takiej dodatkowej energii właśnie to, że z tego miasta pochodzisz, ale no w to już nie wątpię, znaczy w ogóle nie wątpiłem, ale jakby rozwiałeś kompletnie wszelkie wątpliwości, no mówiąc, że go Grzegorza Ciechowskiego w ogóle znałeś osobiście.
2: Ja miałem takich dwóch ulubionych Grzegorzów, no może trzech, no trzeci to jest mój tata, Grzegorz. Instalator urządzeń sanitarnych oraz serwisant kotłów gazowych z Torunia, ale także jest Grzegorz Turnał i właśnie kochany Grzesiu Ciechowski. To był w tamtym czasie, właśnie uwielbiałem Turnała za jego muzykę i za to wszystko. No i oczywiście Grzegorza, bo to Toruń i no to czef tak naprawdę, no ale Grzegorz jednak wychowywał się w Toruniu, tam też chyba chodził do liceum muzycznego, no i...
1: No na pewno w tym klubie od nowa zaczynał swoją wielką karierę.
2: Tak, najpierw była Respublika, potem Republika, potem jak się Republika rozpadła w 86 roku, to powstała Opera, też z częścią chłopaków z Republiki, no i potem reaktywacja Republiki i płyta 1991-91 roku. Tak, to był, ja pamiętam bardzo dokładnie, jak Grzesiu zmarł. My dzień wcześniej siedzieliśmy sobie do rana, ja miałem wtedy 16-17 lat, siedzieliśmy z Archim Sekitą, takim technicznym Republiki, w takim barze jazzowym Miles, legendarnym, gdzie ja tam grywałem codziennie, czasami nawet do popołudnia. W zasadzie się codziennie przychodziło, ja siadałem do pianina i ludzie mi mówili, zagraj Floydów, zagraj Queen, zagraj to, no to ja grałem. Ja nawet jak nie znałem jakiegoś numeru dobrze, no bo ja gram ze słuchu, więc jakieś tam były potyczki, to od drugiej zwrotki już dobrze grałem, więc to było fantastyczne. No i tak graliśmy, śpiewaliśmy i Jarczy mówi, że Grzesiu ma właśnie operację i no dobra, no to pijemy jego zdrowie. No i piliśmy jego zdrowie, wróciłem do domu około godziny 7:00, no i w naszym toruńskim radio usłyszałem, kładąc się spać, że Grzesiu zmarł i pamiętam wtedy, że się rozpłakałem i zacząłem walić kolanem w ścianę, no bo dla mnie to było niesamowite. Jeszcze przed chwilą go widziałem, mieliśmy pogadać i on mi mówił, żebym się nie szlajał po knajpach, tylko żebym grał, żebym śpiewał i w ogóle cudowny facet, więc tyle dobrych słów od niego usłyszałem i nagle go nie ma. I byłem wtedy naprawdę bardzo, bardzo załamany i ten smutek mnie bardzo długo też trzymał. Czasami ludzie tak mają, że jak mają swoich ulubionych artystów czy aktorów, oglądając ich często, patrząc się na nich, czy bywając na koncertach, czy w teatrze, wiążemy się z tymi ludźmi bardzo i identyfikujemy i czasami traktujemy ich jak brata, siostrę, wujka czy ojca. Więc no to był taki człowiek. On no, miał Republikę, ta Republika się zmieniała. Oczywiście potem była Opera i potem jak wróciła znowu Republika, to powstał w 93 roku, został wydany taki album Siódma Pieczęć. Był rewelacyjny i z Siódmej Pieczęci będę śpiewał stojąc w kolejce na przykład. To jest rewelacyjny utwór, przepiękny. Pamiętam, kiedyś go właśnie Grzegorz Turnał śpiewał i powiedziałem, dobra, to ja też chcę. Zobaczymy, kto zaśpiewa to lepiej. W startach zaśpiewam też Józef K. z albumu Republika Marzeń. Rewelacyjny jest ten album.
1: To już szykujesz naszych słuchaczy, którzy z pewnością chętnie się wybiorą na ten koncert, na to, co mogą usłyszeć w twoim wykonaniu. No to z jednej strony dobrze, bo będzie można sobie przygotować teksty i wspólnie z tobą pośpiewać, ale z drugiej strony no, nie będzie tej niespodzianki, ale to też ma swoje zalety.
2: No niespodzianką będzie to, co zaśpiewam trzeciego, to już nie będę. Będzie utwór to popularny, ale tak, będzie można przyszykować radio magnetofon marki Grundig, podnieść do góry nad głowę i nagrywać na koncercie, tak jak za dawnych czasów się robiło. Ja też nagrywałem koncerty, chodziłem na koncerty i nagrywałem koncerty na takiego, miałem Walkmana Sony, który miał możliwość nagrywania i świetnie się słuchało potem koncertów, albo próby się nagrywało właśnie też na taki Walkman odtafon.
1: A nie było tej takiej ściany dźwięku, wiesz, jak to bywa, kiedy z jednego źródła nagrywasz ten dźwięk, to masz taką ścianę dźwięku, która cię po prostu przytłacza, jak na tych telefonach komórkowych, jak ludzie próbowali coś nagrywać w latach między tam powiedzmy 2005, 6 a 10. Pamiętam to dobrze, bo sam próbowałem i nie wychodziło to za dobrze.
2: Cyfra to cyfra, a taśma to taśma. A ja wczoraj byłem takiego pana oglądać głośniki, który stworzył głośniki orbitalne, które grają całą swoją powierzchnią, przez co dźwięk jest przestrzenny. On ma też swoje studio, Tomek Regula. No i gadaliśmy o tym właśnie, czy cyfra, czy taśma, czy gramofon i tak dalej. Wiadomo, każdy ma swoje jakieś upodobania i opcje, ale taśma to jest przecudowna rzecz, a cyfra jest najbardziej jakby wierna, więc jeżeli ma się dobry odtwarzacz CD, bo wiadomo, że compact disc, zwykły odtwarzacz, ale są takie odtwarzacze, które naprawdę bardzo wiernie odtwarzają te płyty. Ja słuchałem z takich odtwarzaczy płyty najróżniejsze i one brzmią zupełnie inaczej. No to była na przykład reedycja po wielu latach Ciemnej Strony Księżyca. To też kupiłem sobie taki remaster, kiedy oni wyciągnęli te instrumenty i mówię, słucham tego, Jezu, wcześniej tego nie było. Jak to jest możliwe? Znam tę płytę na pamięć przecież. No to jest coś takiego, że się słyszy alikwoty, których wcześniej nie było. Jak się słucha muzyki z dobrych nośników.
1: Bardzo dużo tutaj podpowiedzi dałeś wszelkim melomanom. Mam nadzieję, że wezmą sobie je do serca. Ja też. Tym bardziej, że faktycznie zgadzam się w pełni, że cyfra to cyfra, a taśma to taśma. Tak jak sam powiedziałeś, dzisiaj niezłym gościem w Rock Radiu jest Sławek Uniatowski, wokalista, którego usłyszycie, i sobie to właśnie sprawdziłem, 16 kwietnia na warszawskim Torwarze. Usłyszycie go w ramach koncertu Obywatele Republiki. Zdradził, co między innymi będzie tam śpiewał, ale też pozostawia trochę niespodzianek. Sławek dobrze radzi, a za moment też będę go pytał już o jego indywidualne plany muzyczne, a także o zainteresowania klasycznym rockiem.
0: Niezły gość w Rock Radio 103,7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio jest Sławek Uniatowski. Bardzo dużo porozmawialiśmy o muzyce Republiki, o tym, jak on wspomina swoją znajomość z Grzegorzem Ciechowskim, między innymi, ale jeszcze tak wracając do tego tematu na moment, żeby go tak już zamknąć, to chyba najważniejsza rzecz nie padła, a przynajmniej to, co mnie najbardziej w tej chwili nurtuje, czyli jak doszło do twojego spotkania z Grzegorzem Ciechowskim? Jak to się stało, że się z nim poznałeś? Bo mi się to wydaje po prostu nierealne. To znaczy, ty byłeś wtedy nastolatkiem, tak? Z metryki to wynika, kiedy jeszcze Grzegorz Ciechowski żył. I chciałem się po prostu dowiedzieć, jak doszło do tego twojego spotkania, jak ta znajomość się rozwinęła. Czy to jest jakaś tajemnica? Czy możesz się tym podzielić ze słuchaczami?
2: Nie, to nie jest tajemnica. Pamiętam, że byłem z moim przyjacielem świętej pamięci Piotrkiem, też dziennikarzem Piotrkiem Jaskulskim w Fosie Zamkowej na koncercie, ostatnim koncercie Republiki w Toruniu. Chłopaki wtedy grali na takich rusztowaniach. Każdy był na innym poziomie. Wyglądało to spektakularnie. Były jakieś stroboskopy, różne światła i grali oczywiście głównie materiał z Masakry. Mhm. Świetnej płyty. Zresztą do dzisiaj mam taki tekturowy stojak z krową. biało-czarne pasy.
1: O, rewelacja.
2: Tutaj nawet widzę tutaj z tego miejsca, jak siedzę. On ma już 25 lat, a cały czas stoi i jakoś nie zbutwiał ani nic, więc jestem z niego bardzo dumny. Myślę, że dla wielu fanów to była nie lada gratka posiadać.
1: Artefakt taki, nie?
2: Zresztą mam też kilka banknotów z teledysku Mamona, z napisem Republika.
1: Wow.
2: To też fajna rzecz. I Republika zagrała koncert, my tam się po koncercie rozpierzchliśmy. No i idę sobie ulicą Świętego Ducha, tam gdzie był klub Miles, i widzę, że idzie Grzesiu Ciechowski, obok Grzegorza jakieś dwie piękne kobiety i jacyś ludzie, nie wiem, czy Jurek Tolak wtedy był, czy ktoś, i tam osoby zaczepiające, te kobiety chyba go zaczepiały, i mówię: Jezu, ale to jest cudownie być takim rock'n'rollowcem, że tutaj kobiety wokół i to wszystko, i po koncercie, i że on w ogóle ma siłę, i że nigdzie sobie nie pojechał do domu, i że ma chwilę dla fanów. No i on poszedł do Majesa. No i co? No i zagadałem go, tam pograłem trochę, a Grzegorz, wiadomo, dorosły człowiek, wtedy 41, 42 lata, nie pamiętam dokładnie. Jezu, ja zawsze pamiętam daty dokładnie, a teraz mi wyleciało w każdym razie.
1: No była duża różnica wieku między wami, prawda? No.
2: Tak, była bardzo duża różnica wieku, ale pogadaliśmy trochę i było fajnie. No, ja wtedy byłem takim dość skrytym człowiekiem, tym bardziej w obliczu spotkania z takim człowiekiem. Wiesz, co robią artyści, czy aspirujący artyści, którzy widzą swojego idola. Braknie im głosu, że kocham pana muzykę, albo coś w tym stylu. Ja na przykład miałem tak, że jak zacząłem grać już profesjonalnie i odnosić jakieś tam mniejsze sukcesy na początku i spotykałem moich idoli, a ci moi idole mówią mi, że Sławek, nie, to nie tak, to ty jesteś moim idolem, uwielbiam, jak śpiewasz, i w ogóle mówię: co ty mówisz, człowieku, jak to może być, no?
1: Ale to fajnie, że tak w drugą stronę, nie? Bo to jest też taki efekt świeżości, że ktoś, kto już ma jakiś staż na scenie, istnieje na niej od paru ładnych lat, słucha ciebie i też widzi jakąś nową ścieżkę rozwoju dla siebie, nie? No, jeżeli w taki sposób do tego podchodzi przynajmniej. No.
2: Wydaje mi się, że te tuzy, czy to był Zbyszek Wodecki, czy Rysiek Rynkowski, tacy moi poniekąd idole, czy też wielu innych artystów, dla mnie wybitnych. Oni gdzieś tam widzą też siebie w moim odbiciu, bo ja jestem jednak też analogowy, kocham stare rzeczy i czerpię u źródła. To znaczy, że słucham bardziej Aretha Franklin, Ella Fitzgeralda, nie Beyoncé. O to mi chodzi, że bardziej sięgam do Chopina, a nie do Blechacza. W tym sensie, że sięgam tam, gdzie powinno się tak naprawdę sięgać, bo oni byli pierwsi. Mhm. Bo nie chcę kopiować nowych artystów, tylko jeżeli już, bo i tak wszyscy artyści to są kopiści, bo słuchamy, tak? Sugerujemy się i potem drogą eklektyzmu budujemy siebie, swoją markę i swoją jakość. Więc oni widzą, że jestem stara dusza, no i im się to podoba, no, że jednak te stare dusze gdzieś tam jeszcze się rodzą młode i kultywują to, co oni kiedyś zaczynali, więc to jest piękne, no ja też się cieszę, jak widzę bardzo młodego człowieka, który ma starą duszę, słucha starej muzy, dobrego starego rocka, czy świetnego jazzu i potrafi rozpoznać artystów, czy malarzy, czy reżyserów, czy lubi stare filmy, a nie tylko ogląda Marvela. Zresztą Marvel też jest fajny, no ale ja jestem otwarty na każde gatunki muzyczne. Kiedyś Duke Ellington powiedział, że muzyka dzieli się na dwa rodzaje, na dobrą i złą. Może być nawet dobry disco polo, no bo pamiętasz, tam z roku 93, jak bawiłeś się na weselu i leciało Niech żyje wolność.
1: Powiem ci szczerze, że nie pamiętam, bo w 93 miałem 3 latka raptem, także...
2: To jestem 84, więc coś tam pamiętam. W każdym razie we wszystkim można odnaleźć piękno i nie można się zamykać na tylko jeden gatunek muzyczny, bo wszędzie jest fajnie.
1: Nie, no wiesz, nawet Grzegorz Ciechowski przecież miał ten swój projekt, Grzegorz z Ciechowa, który ocierał się wręcz o to disco polo momentami, no Piejo kury piejo na przykład. To jest takie mocne disco polo, bym powiedział, chociaż wiadomo, no tutaj źródło jest bardziej tej muzyki ludowej niż samego disco polo.
2: Tak, ja bym bardziej powiedział, że to jest jednak...
1: Ale ten rytm, beat, to się jakoś tam zgadza, powiedzmy, w tym kontekście.
2: Tak, i to jak tam kurki tam robiły ko-ko-ko i tak dalej. Ale to była świetna płyta. Wtedy była taka moda, był taki zespół Deep Forest, była Enigma, była Era. I ludzie sięgali właśnie do tych takich native różnych opcji, brali ludzi, a to z Afryki, a to z Azji, a to gdzieś tam z Brazylii czy z Chile, i oni śpiewali w tam swoich dialektach, a potem to się wszystko miksowało z nowoczesną muzą trance'ową, house'ową czy z junglem, z drum and bass, i wychodziły z tego świetne rzeczy, które były taką przestrzenią i człowiek zamykał oczy, słuchał tego i się przenosił. Tak samo jest z albumem Oj Dadana Grzegorza Ciechowa, który nie jest samym utworem Piejo kury piejo. Tam,
1: nie, no ja podałem ten najbardziej jaskrawy przykład, najbardziej znany chyba.
2: Tak. W ogóle czerpanie z folkloru jest okej. Ja nie jestem jakimś mega fanem jakiegoś folkloru stricte, natomiast mieszanie tego z czymś tam jest ciekawe. No to tak samo jak nie każdy jest fanem bluesa, na przykład muzycy, niektórzy nie lubią bluesa, bo jest bardzo prosty, bo ma 3 akordy i tam w zasadzie nic się nie dzieje, ale jeżeli się dobrze zagra bluesa...
1: To się potrafi dziać niesamowicie, to nie jest zwykły 12-taktowiec. Ja sobie wypraszam, bo sam kocham bluesa. To słuchaj, właśnie, skoro już przy tym bluesie jesteśmy, wiem, że ty go uwielbiasz, tak samo jazz, wiem, że też lubisz klasykę rocka, co zresztą zdradzałeś. Planujesz wydać niebawem swoją nową płytę, to jaka ona będzie? Ona będzie oparta o takie brzmienia, czy może jakieś nowsze? Co tam znajdziemy? No, porozmawiajmy o twoim nowym wydawnictwie, o którym gdzieś tam mi między wierszami wspominałeś, że też coś będzie.
2: Tak, we wrześniu wyjdzie album, który będzie nosił tytuł Wielki Błękit, tak jak film Luca Bessona z 1988 roku. To jest jeden z moich ulubionych filmów, który bardzo kocham, i ścieżkę dźwiękową. dałem Januszowi Onufrowiczowi do napisania kilka tekstów i wysłał mi tekst o tytule Wielki Błękit. Przeczytałem go, od razu do niego zadzwoniłem i powiedziałem: Janusz, a ty wiesz, że Wielki Błękit obejrzałem chyba... I tak dwa dni wcześniej oglądałem Wielki Błękit, mówię, że dwa dni wcześniej oglądałem znowu wersję reżyserską Wielkiego Błękitu, bo czasami tak mam, że jak ktoś nie zna, no to mówię, no nie, no to musimy obejrzeć Wielki Błękit. No i puszczam na telewizorze, mam taki duży telewizor i sobie oglądamy. I powiedziałem mu: stary, no to teraz zgadnij, wiesz co, ten album będzie się nazywał Wielki Błękit. No bo to był jakiś taki znak, znak jakby z niebiosa. Wielki Błękit to jest wszystko, to nie jest tylko woda, to jest ziemia, to jest świat, to jest przyjaźń, to jest miłość, to jest to, co my robimy z ziemią, więc to też jest czasami zło, ale też dużo dobra, więc taka będzie też płyta. Płyta będzie mówiła o świecie, o umieraniu, oczywiście o miłości.
1: Dzisiaj niezłym gościem w Rock Radiu jest Sławek Uniatowski. Bardzo, bardzo dużo o muzyce, no ale co się dziwić, no w końcu rozmawiamy z muzykiem, wokalistą, człowiekiem niezwykle utalentowanym. Za chwilę będę go pytał o rzeczy, które znalazłem gdzieś tam w internecie, jakieś ciekawostki, nieciekawostki. Wszystko to będziemy sobie za chwileczkę weryfikować w Rock Radiu.
0: Niezły gość w Rock Radio 103 i 7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio jest Sławek Uniatowski. Słuchaj, ja w ogóle w internecie też znalazłem taką informację o tobie, że ty jeździsz, i to chyba od ponad 20 lat, na zloty fanów Queen.
2: Jeździłem na zloty fanów Queen kiedyś.
1: A, jeździłeś, okej.
2: Okay. Tak, jeździłem. Znaczy czasami też pojadę sobie, ale to bardzo rzadko, bo nie mam czasu, tak jak kiedyś. Kiedyś w 99 roku założyliśmy z przyjaciółmi ogólnopolski fan klub Queen. Mhm. I no i Freddy był takim totalnym guru, kimś wyjątkowym, no bo świeża była ta jego śmierć i ten brak jego odczuwalny na wskroś. Kiedyś chodziłem do podstawówki i jedna z dziewczyn ubierała się na czarno, no to sobie z nią pogadałem, bo ona słuchała muzyki, ale głównie Metaliki czy Led Zeppelin, jakichś takich ciemniejszych klimatów. No ale powiedziała, że zapytałem się, czy lubi Queen. Powiedziała, że lubi Queen, ale jej kuzyn, taki Zbyszek z Nowego Miasta Lubawskiego, jest totalnym fanem, ma cały pokój wytapetowany Freddie i Queen. Tak, o Jezu, to jeszcze ktoś kocha tak bardzo Queen oprócz mnie. No i dała mi do niego adres, więc napisałem do Zbyszka list, że też jestem fanem, totalnym fanem Queen, czy możemy się spotkać, i on mnie zaprosił do siebie, więc ja pojechałem do tego Nowego Miasta Lubawskiego, mając te 15 lat, pociągiem. Pamiętam, że mieszkam na ulicy Kościelnej.
1: I z obcym facetem zupełnie się spotkałeś.
2: Trzy lata starszy chłopak. Mhm. I jego ojciec był oddźwiernym w kościele. Mieszkał na ulicy Kościelnej. No i tam w tej kamienicy miał pokój wytapetowany rzeczywiście plakatami, jakimiś kopiami płyt, bo wiadomo, wtedy było to wszystko bardzo drogie, a to miał kubek na przykład z Kind of Magic, który jak się nalał herbaty, to zmieniał kolory. Jakieś miał gazetki takie z fan klubu oficjalnego, gdzie prenumerata wtedy kosztowała jakieś 130 zł. Co, to była niewyobrażalna kwota dla mnie wtedy, żeby mieć prenumeratę takiej gazetki fan klubowej. Więc tam u niego były jakieś rzeczy dla mnie totalnie kosmiczne i stwierdziłem, że chyba znalazłem się w siódmym niebie.
1: Ale w ogóle wiesz co, jak tak sobie myślę, to dzisiaj takie spotkanie byłoby wręcz niemożliwe. Raz, że o komunikację łatwiej, czyli nie trzeba do siebie wręcz wysyłać listów i ludzi można łatwiej poznać, ale jest też z drugiej strony to utrudnienie, że jest większa nieufność. No kto dzisiaj przy zdrowych zmysłach by zaprosił drugiego gościa, nieważne czy 15 czy 30 lat, do siebie do domu, tak tylko na podstawie tego, że ja też jestem fanem Queen.
2: No ale wiesz, no, jeżeli ktoś do kogoś pisze o tym Queen, a tamta druga strona jest mega zafascynowana właśnie i tym zespołem, i że ktoś do niej napisał w tej sprawie, to jest, jakby to tutaj już zdrowy rozsądek ginie. No ale wtedy stworzyliśmy ten fan klub Queen i zloty Queen w Nowym Mieście Lubawskim, i co roku rzeczywiście był zlot, pieczenie kiełbasek, śpiewanie karaoke, taniec Freddiego, kto najlepiej, przyciąganie liny, jakieś takie rzeczy, dyskoteka z piosenkami Queen i
1: totalna integracja.
2: Solowych jakichś projektów. Ja też bardzo lubiłem wtedy Depeche Mode i byłem po części też trochę Depeszem, więc na depeszowe zloty, jak były w Toruniu, też chodziłem i też robiłem Dave Dancing, starałem się najlepiej tańczyć jak Dave. Ale to było fantastyczne. I w 2001 roku pojechaliśmy na 10. rocznicę śmierci Freddiego do Londynu. Pamiętam, 23 godziny jechaliśmy autobusem orbisowskim z Calais, Dover, promem, i pamiętam, jak podjechaliśmy już tam metrem na West Kensington, do Garden Lodge, na Logan Place, tak się nazywała ta ulica, tam gdzie Freddy miał ten dom. I śpiewaliśmy pod tym domem piosenki, składaliśmy kwiaty i flagę. NML, czyli Nowe Miasto Lubawskie, Freddy, We Still Love You, i każdy tam był podpisany. Fantastyczny moment, i pojawił się Jim Hutton, chłopak Freddiego, ten jego partner, którym sobie też zdążyłem zamienić wiele zdań. W ogóle pytałem się, jaki był Freddy? On mówi, read my book. Tak pamiętam. Jakieś takie rzeczy, jak to...
1: Dobra reklama.
2: Człowiek spotyka kogoś, kto znał tak jednak dogłębnie tutaj podmiot artystyczny, więc to było...
1: No mega przeżycie na pewno.
2: Mega przeżycie. Poza tym potem pojawił się Brian May, który przyjechał i wszedł przez te drzwiczki zielone do tego Garden Lodge, otworzyła Mary Austin drzwi i to było fantastyczne.
1: Magia.
2: Ale to też jest dość przykra sytuacja, która się wiąże z tym wyjazdem, bo moi koledzy, z którymi tam pojechałem, zostawili mnie pod tym domem, twierdząc, jak potem twierdzili, że myśleli, że ja mam tam gdzie nocować i ostatecznie byłem sam jako 17-latek w Londynie. Ups. Z 95 funtami w kieszeni i były tam dwie Polki. Jedna Polka poszła, druga Polka została i mówię jej, słuchaj, kumple mnie zostawili, jestem sam w Londynie, nie mam gdzie nocować, tutaj mam torbę z jakimiś tam małymi rzeczami, weź mnie jakoś przenocuj. Ona mówi, że ona ma tam jakieś Chinki na stacji, że one się nie zgodzą, no ale spróbowaliśmy, rzeczywiście te Chinki zaczęły krzyczeć, więc zaczęliśmy chodzić po tym Londynie i ja śpiewałem, tam mówię, patrzę na te bloki, które oglądałem w tych wszystkich serialach i filmach, Jezu, jakie to jest piękne, to jest zupełnie inny świat i to była dla mnie pierwsza wycieczka taka zagraniczna, tym bardziej z takim bonusem, że jestem, no, Kevin sam w domu jednak. No i znaleźliśmy, jakiś gość szedł, no i przypadkowy gość, po prostu zaczepiliśmy go, zaczęliśmy coś tam gadać, że Queen, że Freddy, że najlepszy, że to był najlepszy wokalista, bla, bla, bla. No i mówię mu, że nie mam gdzie nocować, że jestem z Polski, że kumple mnie tutaj wystawili, no i jestem taki smutny i w ogóle. No i on mówi, że coś tam pijogi. No i jakie pijogi? On mówi, że jego dziewczyna była z Zakopanego i mu robiła pierogi. No i mówię, no to kurde, jestem w domu. No i się pytam go, czy mogę przynocować u nich, chociaż jedną noc, potem coś pomyślę. No mówi, że zapyta dziewczynę. No i poszliśmy tam do niego i pamiętam, że czytaliśmy jakąś poezję, grałem na gitarze i w ogóle...
1: A były pierogi?
2: Nie, ale były niezazwolone substancje. Ale bardzo młody i ten...
1: No tak,
2: było
1: wiadomo.
2: Bardzo fajnie. I oczywiście nie mogłem tam przenocować, ale powiedział, że jest taki gostek, który mieszka tutaj taki w podpiwniczeniu, a to było na ulicy Oxford Street, tam gdzie są taki pasma domów takich wiktoriańskich z wystającymi takimi oknami trapezowymi. Mhm. No i ja tam nocowałem tego gościa z tą właśnie Polką. Nie pamiętam właśnie, jak ona się nazywała. I chciałbym ją znaleźć, bo ona mi wtedy tyłek uratowała, a zgubiłem kontakt i nie pamiętam do końca, nawet chyba Magda się nazywała i bardzo bym chciał ją znaleźć i podziękować za to, że uratowała mi wtedy tyłek. No myślę, że prędzej czy później ją jakoś znajdę, muszę dać jakieś ogłoszenie chyba gdzieś.
1: Udzielić jak najwięcej wywiadów, między innymi u nas w Rock Radio też się przyda. Może akurat tak słucha albo ogląda gdzieś.
2: Tak mi się wydaje. W każdym razie, no, przynocowałem u tego gościa, on jeździł wózkiem takim na Heathrow. No i po kilku dniach ja mu wysprzątałem chatę, on powiedział, że w życiu jak w jego domu nie było tak czysto, no bo co, no Polak przyjechał, no i brudno tam było, no, tutaj odklejałem pizzę z kanapy, z dywanu.
1: A to brudno to jest bardzo delikatne słowo chyba.
2: Tak, to tam była tragedia, tam był inny ekosystem. No, więc on powiedział, że był tak zdumiony, że ten zaprosił na obiad i potem po tych kilku dniach, jak tam nocowałem na kanapie w salonie, on miał mnóstwo płyt DVD z filmami i miał jakąś tam wersję PlayStation, to sobie pograłem, bo to też było

0: czułem się jak Elton John, jak Lennon, czułem się jak Freddie. Mówię, kurde, oni pewnie też byli w tym sklepie muzycznym, albo chociaż kupili sobie kostkę, albo coś tak.
1: Przynajmniej odwiedzili, prawda? No fajnie tak o tym pomyśleć.
0: Potem wróciłem na Victoria Coach Station do tego autobusu orbisowskiego i wróciłem do Polski, oczywiście spotykając kolegów, którzy potem mi powiedzieli, że myśleli, że mam gdzie nocować, a oni jednak byli tam o kilka lat ode mnie starsi. No i tak trochę przykro, no ale wybaczyłem im, to była przygoda, której nie żałuję.
1: No dzięki tak temu...
0: Tak, historia a propos Queen.
1: No dzięki temu w ogóle myślę doskonale pamiętasz tamte czasy. Słuchaj, to jeszcze tak już zmierzając do końca, szanując bardzo twój czas, którego mi bardzo dużo poświęciłeś, za co jestem ci niezwykle wdzięczny, to taką ciekawostkę też znalazłem, wiesz, bo wiem, że występujesz bądź występowałeś w serialu M jak Miłość i zdarzyło ci się także podkładać głos jako aktor dubbingowy i masz swój profil na Filmwebie, no i tam chciałem znaleźć coś ciekawego.
0: Mam profil na Filmwebie?
1: Masz! O, i widzisz, i tu cię zaskoczyłem po raz pierwszy, ale po raz drugi słuchaj, bo jako, że powiedziałeś, że jesteś fanem, czy też znasz przynajmniej produkcje marvelowskie na przykład, no to tam jest taki komentarz, że na niektórych ujęciach, według jednego z użytkowników, bądź też użytkowniczek, przypominasz Chrisa Pratta ze Strażników Galaktyki, bądź też Parks and Recreations.
0: Nie tylko przypominam Chrisa Pratta, też Benedicta Cumberbatcha, przypominam Bena Afflecka.
1: Ale powiem ci, że jest w tym coś, no naprawdę.
0: Przypominam naprawdę wiele, Goslinga też przypominam. Część z nich mi się w ogóle nie podoba. Jako twarzy mówię, kurde, ja naprawdę tak wyglądam. Serio?
1: Ale najbliżej ci do Chrisa Pratta. To ja naprawdę powiem ci szczerze, że widzę to.
0: Chris Pratt jest spoko, tak, on jest spoko.
1: Ale jest niższy od ciebie, bo ty jesteś olbrzymem.
0: Ja mam 201 centymetrów, tak. To jest, ja się nigdzie nie mieszczę, dlatego musiałem sobie sprawić bardzo duży samochód.
1: Bardzo ci dziękuję za poświęcony czas. Niezłym gościem dzisiaj w Rock Radio był Sławek Uniatowski. Przychodźcie na koncerty, między innymi ten 16 kwietnia na Torwarze Warszawskim, czyli Obywatele Republiki. No tutaj Sławek ma zdecydowanie bardzo osobiste podejście do muzyki Grzegorza Ciechowskiego. Dzięki ci, Sławku.
0: Dziękuję również i mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia i usłyszenia.
1: Jak najbardziej.
2: Niezły gość w Rock Radio. 103,7 FM.